0: FM. Props and
1: bangers. Kolejny film włączyłem, żeby kłamać, że coś robię. Kolejny mecz, bo niby śledzę wszystkie ligi. Tak tracę dni i wydzierają mi je moje fobie. Czemu wczoraj siedząc sam poczułem, że spędzam czas z nikim. Ta skóra nie poznała ciepła, albo już nie pamięta. Czas morderca potrafi wszystko zjednać. Myślała, że jest kolejna. Ja myślałem, żeby uciec gdzieś, gdy światło jest czerwone jak Amsterdam. Jedno za drugim jak sztafeta. Uwierzyłem, że chociaż na kwadrans dam sam radę wzbić się, no i nie spaść. Chwilę odczekać, bez handli na powiekach. Powstać jak Mordechaj i nie myśleć o tych echach.

czuję, że coś tracę, gdy siedzę w piątek na chacie. Wszystkie te braki tłumaczę, że po prostu jest inaczej. To nie opowieści z Narni, żebym chował się po szafach. Jak nie dźwigam, to wjeżdża pregaba, jakoś od lata.

0: reklama.
1: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
4: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
5: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
6: Dobrze.
5: 15 zł.
6: Lepiej.
5: 20 zł.
6: Najlepiej. Na Orlenie?
5: Ciepło.
6: Z kuponami?
5: Cieplej.
6: W Orlen witaj.
7: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupony. Orlen z energią po rabaty.
8: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
9: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
8: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
9: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
10: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
11: Nie, jakie to składniki?
10: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
11: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
10: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
12: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
13: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
14: A w dodatku można go podać również na noc.
13: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
12: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
15: Dzień dobry, to Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
16: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
0: Teraz ostatnia reklama.
17: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyd i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
0: Po reklamie.

0: to promocja.
1: Nabawiłeś się FOMO, bo wyłączyłeś radio Kiss FM.
2: Wait a minute.
1: Mamy na to sposób.
3: Crazy.
1: Radio Kiss FM może grać też w twoim telefonie. Pobierz naszą apkę i miej nas zawsze przy sobie. Bo po co ryzykować, że coś cię ominie? Always drops and bangers w Radiu Kiss FM.
0: Yes. Autopromocja. Reklama.
4: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
5: A cappuccino też za piątkę?
6: Też.
5: A flat white?
6: Też.
5: A...
6: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
7: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival.

0: Festiwal. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
1: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
2: Dobrze.
1: 15 zł.
2: Lepiej.
1: 20 zł.
2: Najlepiej. Na Orlenie?
1: Ciepło.
2: Z kuponami?
1: Cieplej.
2: W Orlen witaj.
3: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
4: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
5: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
4: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
6: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
8: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
9: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Teraz ostatnio.

0: Kiss FM. Voice by AI.
1: Elo, jest siódma. Kreml jawnie grozi Europie. Fabryki, które produkują sprzęt wojskowy na potrzeby także ukraińskiej armii, to potencjalne cele dla rosyjskiej armii. Fly Dubai zawiesza loty do i z Izraela, a tamtejsze służby prowadzą śledztwo. W kokpicie samolotu, który leciał z Dubaju do Tel Awiwu, drugi pilot ranił nożem kapitana i próbował rozbić samolot. Szklane opakowania będą włączone do systemu kaucyjnego, w tym tak zwane małpki. W przyszłym tygodniu mamy poznać dokładne założenia. Na razie resort klimatu i środowiska nie widzi nikogo, kto blokowałby ten projekt po stronie rządu. Małpki będą w systemie dopiero za 2 lata. Mózg ma centrum sterowania, które pomaga organizmowi reagować na zimno. Odkryli to naukowcy z USA. Mało znany obszar mózgu zwiększa apetyt i pobudza organizm do wytwarzania ciepła.
2: Najbliższej nocy jeszcze będą prowadzone prace na Alei 29 listopada, naprawy gwarancyjne. Utrudnień spodziewajcie się od ulicy Woronicza do Siewnej i przy Dobrego Pasterza. A teraz jaka sytuacja na drogach? Największy ruch na Zakopiance w stronę Krakowa, a także na 29 listopada do Opolskiej.
3: Prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
2: Poranek w Krakowie chłodny, tylko 9 stopni pokazują teraz termometry w naszym mieście, no ale spokojnie, bo już do tych zimnych poranków zdążyliśmy się chyba przyzwyczaić. Następne godziny w Krakowie będą coraz cieplejsze, no i dzisiaj maksymalnie na termometrach w Krakowie nawet do 20 stopni Celsjusza. Będzie bardzo słonecznie, pogodnie, bez deszczu na pewno, wiatr momentami może być mocniejszy, powietrze w normie.
3: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

Tak, ja czekam na tą 7:02 codziennie, żeby móc się z wami tutaj najpiękniej przywitać. No to siemaneczko, ziomeczki, ja jestem Julka i do 11:00 dam z siebie 110%, żeby wasz poranek był najlepszym pod słońcem. A dziś będzie piękny dzień, mamy 1 września, także zróbcie głośniej, przed nami same bęgery w Radiu Kiss FM.

0: Elisabeth, 12 minut po 7, a ja zobaczyłam Instagrama, no i niezłe zamieszanie. Doda, tak, Doda znowu zrobiła to zamieszanie w sieci. Tym razem pokazała się bez makijażu i przy okazji wyeksponowała usta, które ostatnio rozpuściła. Tak, panowie, da się rozpuścić usta, nie pytajcie. Pochwaliła się też konkretną formą. No, zdjęcia szybko przyciągnęły uwagę internautów, bo artystka wygląda zupełnie inaczej niż na tych wielkich scenicznych wyjściach. No i jak tu przejść obok Dody obojętnie? Ona nawet bez makijażu i w rozpuszczonych ustach robi więcej zamieszania niż nie jeden celebryta w pełnej stylizacji. A już teraz przed nami to coś, łajcior. No to jest prawdziwy banger.
1: Radio Kiss FM. Drops and bangers. Piszę do ciebie, śpisz.

0: Brzmi bardzo dobrze z rana. Słuchajcie, mamy 1 września, 1 października nawet, słuchajcie, jak to leci. Więc zaraz Daily Reminder i same bęgerki.
1: To jest radio.

0: Ejo, masz coś do powiedzenia? To wyślij nam DM-a. Wbijaj na radiokiss.fm, tam znajdziesz naszego WhatsAppa. Wyślij nam swoją głosówkę. Możesz się przywitać, pozdrowić ekipę, podrzucić temat, albo po prostu powiedzieć nam, co właśnie robisz.
1: Tell me what you want.
0: Radio Kiss FM. Teraz to ty wchodzisz na antenę.
2: Let's go!
0: Autopromocja. Reklama.
3: W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Wybierz doskonały rocznik w doskonałej racie. Tylko teraz już od 690 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Magda, wszystko w porządku? Przepraszam, migrena.
7: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
6: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
8: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
9: Ilu języków może nauczyć się jeden człowiek? Jednego, dwóch, trzech? Wszystko zależy od ciebie. W Jagiellońskim Centrum Językowym Uniwersytetu Jagiellońskiego nauczamy wielu języków. Włoskiego, węgierskiego, hiszpańskiego, norweskiego, a nawet koreańskiego. Sprawdź! Jagiellońskie Centrum Językowe UJ, Ingardena 3 w Krakowie. www.jcj.uj.edu.pl. Telefon 12 663 29 56.
10: W Parku Handlowym Zakopianka zaczynamy nowy sezon z nagrodami. Zrób zakupy za minimum 150 zł. Zagraj w urodzinową grę i wygraj parasol lub stylowy plecak. Akcja trwa w piątki i soboty przez trzy pierwsze weekendy października w Parku Handlowym Zakopianka.
11: Au! Znów ten ból.
12: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
13: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
14: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
15: Skoda. Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
16: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
17: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
18: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
17: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
0: Teraz ostatnia reklama.
19: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
0: Po reklamie. Radio Kiss FM.

minut po siódmej i daily reminder dzisiaj troszeczkę inny. Wiem, że jest rano, ale podejrzewam, że zęby macie wymyte. Przynajmniej mam nadzieję. A ja dzisiaj wam powiem, co musimy zrobić przed wejściem w ten pierwszy dzień października. Po pierwsze, posprzątajmy trochę tę chatę przed wejściem w ten miesiąc, bo myślę, że przyda nam się taki jesienny reset. Dziś cynamonki, tak? Cynamonki to jest najbardziej jesienny vibe ever. No i po tym wszystkim zapalmy jesienną świeczkę. No i mamy idealny przepis na wejście w ten pierwszy dzień października. A ja wam dam same hity, satelity.

0: To był prawdziwy banger. Słuchajcie, mamy dzisiaj 1 października, tylko przypominam, więc jesienny vibe w pełni. A Klaudia Halejcio chyba wygrywa ten konkurs, bo odpaliła jesienny vibe na takim poziomie, że Pinterest może się schować. Willa za 12 milionów, a w środku dynie, suszone kwiaty, pach puchate i pachnące koce jesienią. No i totalnie jesienny aesthetic. Więc kiedy my myślimy, kupię dynię i będzie jesień, Klaudia, na to lasko, zróbmy muzeum jesieni z Pinteresta.
1: Radio Kiss FM. To jest banger.

0: Mamy ósmą, także powoli, powoli dojeżdżamy do pracy, do szkoły. Mam nadzieję, że w koreczkach nie stoicie, a nawet jeśli, to my jeszcze do ósmej umilimy wam ten poranek absolutnie. Będzie Rosie, będzie O co chodzi, Lolek, Adela. Będzie fantastycznie.
1: Radio Kiss FM. Radio Kiss FM.

0: To promocja. Reklama. Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
1: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary!

0: Jak cena przenośnej parownicy do pary.
1: Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
0: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
2: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
3: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
4: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
3: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
5: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
7: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
8: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
9: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
8: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
10: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie pomidory malinowe Luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. I banany Luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
13: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Dwa dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
14: Teraz ostatnia reklama.
15: Jesień w Biedronce zaczyna się od okazji. W czwartek 1 października zrób jednorazowe zakupy za minimum 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Wykorzystasz go w sobotę 3 października przy jednorazowych zakupach za minimum 199 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
14: Yeah.

0: dobra, tego jeszcze tutaj nie robiłem. Rosie Newtrick w Radiu Kiss FM, 7 minut do godziny 8. Wasileska, co ty robisz?
1: A właśnie, bo zastanawiacie się pewnie, po co ja mam realizatora, bo dzisiaj niestety zaspało mi się troszeczkę. Troszeczkę się nie zdążyłam umalować po prostu, więc ja właśnie w tym momencie nakładam sobie bronzer na policzki i konturuję nosek, bo tak to sobie wymyśliłam.
0: A do czego służy bronzer? Pytam jako facet.
1: Bronzer służy do tak troszeczkę wyszczuplania sobie buzi i noska, więc takie troszeczkę oszustwo z rana, ale żeby się tutaj nikt w studiu nie przestraszył, to muszę to robić.
0: XD. Dobra, to będzie można zobaczyć dziś, rozumiem.
1: Tak, jak najbardziej na Instagramie. Easy.
2: Radio Kiss FM. Trend

0: Radio Kiss FM. Zbliżamy się już do 8:00. Szybciutko zleciało, więc to czas na update Radia Kiss FM.
1: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
2: Na zegarach 8:00. 9:14 za diesla, 8:13 za benzynę. Tyle średnio płacimy teraz na stacjach paliw. A w prognozach są kolejne podwyżki. Na szybką ulgę nie ma co liczyć, mówią analitycy rynku paliw. To między innymi przez sytuację na Bliskim Wschodzie. Z kolei rządowy program CPN zależy teraz od tego, czy prezydent podpisze ustawę o nadmiarowych zyskach. Szwedzkie myśliwce Gripen od tego miesiąca będą chronić polskie niebo. Mają wspierać ochronę wschodniej flanki NATO. Rusza nowy rok akademicki. Nietypowy, bo po rekordowej rekrutacji tak zwanego podwójnego rocznika maturzystów. W latach od 2014 do 2016 do pierwszej klasy przyjmowane były jednocześnie 6- i 7-latki. Piłkarska reprezentacja Polski do lat 21 pokonała w Katowicach Szwecję 3-0. Był to przedostatni mecz kwalifikacji do Mistrzostw Europy. W 9 spotkaniach biało-czerwoni nie stracili punktu.
3: O tej porze w wielu miejscach już mocniej depniemy na hamulec, przede wszystkim w rejonie Ronda Grunwaldzkiego, tutaj od Monte Cassino trzeba trochę postać, zwłaszcza do skrętu w lewo na Most Dębnicki. Ścisk dosyć duży mamy na Alejach Trzech Wieszczów, a także na Westerplatte. Przymusowe hamowanie też na 29 listopada, Pachońskiego, Wyki oraz na Nowochódzkiej.
4: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
5: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca osiedle Centralna Wita w krakowskich Czerzynach.
3: Październik wita nas bardzo ładną aurą, no bo dzisiaj kolejny bardzo słoneczny i ciepły dzień. Co prawda poranek oczywiście chłodny, jeszcze nie mamy dziesiątki na termometrach, ale spokojnie, bo maksymalnie w ciągu dnia będzie dzisiaj nawet do 20 stopni Celsjusza w Krakowie. Chmur niewiele i niegroźne, bez opadów deszczu dzisiaj. Wiatr wieje słaby, ciśnienie mamy natomiast cały czas bardzo wysokie, a powietrze w normie.
4: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
5: Sponsorem audycji była Develia, realizująca projekt mieszkaniowy Żabiniec Wita w dzielnicy Krowodrza.
0: No hejka, hejka, dzień dobry, jest chwilę po 8:00, wysłuchacie Radia Kiss FM, a ja uprzyjemnie.

0: Radia Kiss FM i ja bardzo to lubię, ale powiem wam, co nie było sexy. Arkadiusz Milik chyba pomylił Warszawę z torem wyścigowym, bo piłkarz miał urządzić sobie całkiem konkretny rajd po stolicy. Wyprzedzanie na przejściu dla pieszych, przejechanie przez podwójną ciągłą, a chwilę później jeszcze czerwone światło i najlepsze, wszystko zaczęło się tuż przed radiowozem. Policjanci zatrzymali Milika i początkowo skończyło się na pouczeniu, ale po analizie materiału policja zdecydowała o dalszym postępowaniu i skierowaniu sprawy do sądu. No i teraz pytanie. Milik na boisku walczy o powrót do gry, a na ulicach chyba właśnie dostał czerwoną kartkę.
1: Radio Kiss FM. To trenduje.

Jager, mamy 22 minuty po 8, a przed nami jeszcze w tej godzinie zaśpiewają Becky G, Isabella La Rosa czy Miley Cyrus. No myślę, że warto zostać, będzie.

0: XFM. Shops and bangers. Yes. Autopromocja. Reklama.
1: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
2: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
1: A gdzie tak jest?
2: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
1: O, już zatrudniam.
2: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
3: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
4: Skoda.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: Czyta lektor AI.
8: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, stokrotka.
7: Z aplikacją idealna na obiad. Szynka wieprzowa, cena sprzed obniżki 18,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Tak, tylko 9,99 za kilogram szynki. A polska biała kapusta, cena sprzed obniżki 2,99. Teraz jedynie 99 groszy za kilogram.
8: Stokrotka.
9: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
10: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
11: Polska Noc Kabaretowa 2026. 7 wspaniałych, 7 mistrzów polskiego humoru, 7 premierowych skeczów. Kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju. Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Noc Kabaretowa 2026. Tauron Arena, 16 października. Bilety polskanockabaretowa.pl.
12: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
13: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z aplikacją Lidl Plus. Karkówka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 18,49. Teraz 35% taniej. 11,99 za kilogram. I wszystkie parówki Peacock 250 gramów, 35% taniej przy zakupie 2. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl. To się opłaca.
16: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
17: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
16: A, no to w Media Expert.
18: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
19: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
3: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
19: Od czwartku łopatka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram, 5 kilo na osobę, a banany kilogram 2,99 z Kaufland Kart Ekstra, 2 kilo na osobę. Kaufland.
2: Jeśli

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Teraz ostatnia reklama.
2: W Parku Handlowym Zakopianka zaczynamy nowy sezon z nagrodami. Zrób zakupy za minimum 150 zł. Zagraj w urodzinową grę i wygraj parasol lub stylowy plecak. Akcja trwa w piątki i soboty przez 3 pierwsze weekendy października w Parku Handlowym Zakopianka.
1: Po reklamie. Radio Kiss FM.
3: Pierwszy października to ja mam z tym wrześniem. Sounds different, kiedy zaczynasz być studentem, bo jeszcze miesiąc temu śmiałam się z uczniów, którzy muszą męczyć się właśnie 1 września w szkole. A tymczasem co? Wasza ulubiona śpiewająca prowadząca oficjalnie rozpoczyna dziś studia magisterskie. Aż mnie głowa rozbalała, ale tym razem będę się martwić dopiero po 11 w drodze na step czy inne takie aktorstwo, ale najpierw Only Drops and Bangers z rana. Jakoś damy radę, co?

0: Duke FM to jest prawdziwy banger, a ja również mam teraz informację banger, bo mam dla was konkurs. Po pierwsze, dzisiaj jest Dzień Osób Starszych i chciałabym zapytać was, co można robić na koncercie i w domu starców. A dlaczego pytam? Bo słuchajcie, mam do rozdania podwójną wejścióweczkę na koncert w Gdańsku już jutro. Black Coffee wraca do Polski po 8 latach z Ibizy i zagra w hali Oliwa w Gdańsku. Także odpowiedzcie mi na pytanie, co można robić w domu starców i na koncercie. Radio Kiss FM, tam macie odnośnik do WhatsAppa. Czekam na was, bo już za chwilę rozdamy wejścióweczkę na jutrzejszy wieczór.
1: Radio Kiss FM. To trenduje.

0: czy nagrać nam głosówkę na WhatsAppie radiokiss.fm, co można robić podczas koncertu i w domu starców. Dajcie nam znać!
1: Radio Kiss FM. Radio Kiss FM.

0: radiu
1: siebie?
0: No w sumie to jest taka opcja. Wbijaj na radiokiss.fm. Tam znajdziesz naszego WhatsAppa. Możesz się przywitać, pozdrowić ekipę, podrzucić temat, albo po prostu powiedzieć tam, co właśnie robisz. Radio Kiss FM. Teraz to ty wchodzisz na antenę. Kiss. Autopromocja. Reklama.
2: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
3: Bo do soboty 3 października na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95, 7,80. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na Auchan.pl.
4: Au! Znów ten ból.
5: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
6: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
7: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
8: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października.

0: Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
1: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
2: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
3: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
4: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
5: Skoda. Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
6: Zgaduj z gadula. Jaki kaszel ma Urszula?
7: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
6: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
8: Nowy rok akademicki na wypasie?
9: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
10: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład Airfryer Gesen Jensen. Dwie szuflady, 10 automatycznych programów. W specjalnej cenie 297 zł. Termos Gesen Jensen z dotykowym wyświetlaczem i filtrem ze stali nierdzewnej. W specjalnej cenie 27 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Wizir, kapsułki do prania. Teraz w nowej cenie regularnej. 23,99 za opakowanie. 19 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
12: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norbina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
13: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
14: Teraz ostatnia reklama.
15: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a także filet z kurczaka 44% taniej. 13,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 3 października. Cena przed obniżką 24,99.
14: Po reklamie.

0: 7 minut do 9, a ja dostałam właśnie na WhatsAppie głosóweczkę z odpowiedzią na pytanie konkursowe, co można robić w Domu Starców i na koncercie. Olga, co można robić? Daj znać.
1: I w Domu Starców, i na imprezie można zgubić zęby.
0: O, no i właśnie, to chyba jest prawdziwa odpowiedź. Olga, wygrywasz podwójną wejścióweczkę na jutrzejszy koncert w Gdańsku. Gratulacje!

0: Kiss FM.
1: Mamy dziewiątą. Prokuratura odwoła się od decyzji warszawskiego sądu w sprawie Marcina Romanowskiego. Wczoraj sąd zgodził się na wydanie listu żelaznego politykowi PiSu. Jestem przekonany, że mój klient wróci do kraju. Tak mówi obrońca polityka Bartosz Lewandowski i dodaje, że na razie Romanowski nie ma żadnego dokumentu, który mógłby mu pozwolić na przekroczenie jakiejkolwiek granicy. Śledczy chcą postawić Marcinowi Romanowskiemu 19 zarzutów. Są mocne przesłanki, że w atak na bazę w Fairford zamieszany był Iran. Tak mówi premier Wielkiej Brytanii Andy Burnham. Od dziś e-doręczenia obowiązkowe dla wszystkich przedsiębiorców. To ostatni etap wdrożenia w firmach elektronicznych skrzynek do komunikacji z administracją publiczną. Legendarny duński bramkarz Kasper Schmeichel został taksówkarzem. Wykonuje przewozy dla jednej ze znanych aplikacji. Piłkarz w marcu zakończył karierę z powodu kontuzji barku.
2: Przemierzamy Kraków, sprawdzając, w których miejscach teraz jest większy ruch. No przede wszystkim na Nowochódzkiej, na Alejach Trzech Wieszczów, a także na rondach Grunwaldzkim, Mogilskim i Grzegórzeckim. W tych miejscach mocniej depniecie na hamulec. Co do remontów, no to oczywiście utrudnienia na Grzegórzeckiej, a także na ulicy Wrony. Uważajcie na siebie.
3: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
2: Pogodowe z przyjemnością Wam przekazuję, bo kolejny dzień w Krakowie z ładną aurą. Przede wszystkim znowu będzie słonecznie i ciepło, choć na razie poranek jeszcze dosyć chłodny, więc jak teraz wychodzicie, no to lepiej coś cieplejszego na siebie narzucić. Z kolei w ciągu dnia coś zdejmiemy z siebie, no bo maksymalnie będzie do 20 stopni Celsjusza. Wiatr słaby, momentami może być trochę mocniejszy, bez opadów deszczu, ciśnienie wysokie.
3: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
0: No hejka, już po dziewiątej, więc czas wstawać, ranne ptaszki. Szkoda spać w te najcieplejsze ostatnie dni kończącego się już niestety lata, ale easy, zróbcie głośniej, bo mówię do was ja, Julka Wasielewska, wasza ulubiona śpiewająca prowadząca. Mam dla was only drops and bangers, wirale, perełki, których nie ma nikt inny. Będzie zabawnie, mam ploty, horoskopy i suchary, więc rozbudzę was na bank. Chociażby na początku Ray i Joy, mój ulubiony ostatni numer w Radiu Kiss FM. Zróbcie głośniej! Yeah.

0: Czwartkowy poranek, a ja mam dla was newsika. Wyobraźcie sobie, że dostajecie jedną z najbardziej kultowych ról w polskiej literaturze i nawet nie musicie iść na casting. Tak właśnie było z Kamilą Urzędowską, która w nowej kinowej lalce wciela się w Izabelę Łęcką, bo aktorka zdradziła, że jej casting był najłatwiejszym w życiu, bo po prostu go nie było. Zadzwonił do niej producent, zaprosił ją na spotkanie i zaproponował jej tę rolę. Brzmi jak marzenie? No prawie, bo Kamila przyznała, że najpierw się ucieszyła, a chwilę później zamarła z przerażenia. No w końcu Łęcka to postać, którą zna praktycznie każdy, a widzowie mają już jakieś swoje wyobrażenia na jej temat. No i proszę, czasami życie daje ci główną rolę i zanim zdążysz w ogóle kliknąć, weź udział w castingu.
1: Radio Kiss FM. Ten numer jest trendem. Are you ready for
0: this? A mamy niespodziankę. Dzisiaj od 10 gramy tylko po polsku z okazji Dnia Muzyki Polskiej, więc zostań.

0: Ostatnia piosenka, ale będzie takich więcej w tej godzinie, bo zagrają dla nas jeszcze, o co chodzi, Lolek, Oki, będzie też Liwka czy Malcolm Coc, no będą same drops and bangers, także zostańcie z nami i zróbcie głośniej.
1: Radio Kiss FM.

0: beautiful.
1: Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
4: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
3: A gdzie tak jest?
4: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
8: Dużo dobrego.
9: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej. A polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto, dużo dobrego.
10: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
11: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
10: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
12: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
13: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
14: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior. Aflofarm.
15: Teraz ostatnia reklama.
16: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
17: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
16: No dobrze, a taki fajny prezent?
17: Na mediaexpert.pl.
16: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
17: Na mediaexpert.pl.
18: Włączamy niskie ceny.
15: Po reklamie.
19: Drops and bangers.
20: Don't stop.
21: Kiss FM.
15: Radio Kiss FM.
21: Kiss.
22: No, dzień dobry, czy kawki?
23: No siema, no.
22: Cześć, Adi.
23: Siema.
22: Adi, wypiłeś już kawkę?
23: Tak.
22: Bo dzisiaj jest 1 października i wiesz, co to oznacza?
23: Nie mam pojęcia.
22: Że w kalendarzu jest pierwszy i my, nowi my, nowy styl, nowe życie.
23: Nowy w ogóle, tak?
22: Tak, nowa dieta. No i czy ty też masz jakieś postanowienia na 1 października?
23: Tak, umyję się.
22: Okay.
23: W ogóle chciałem powiedzieć, tak, że Pasieleska mi dokucza dzisiaj. Ja dlatego przyszedłem tutaj i dokuczam jej na antenie publicznie.
22: Ale wiecie co? Ja mam taką funkcję, wyłącz Adiemu mikrofon. Fajnie!
23: Wszystko.
15: Radio Kiss FM. To trenduje.

0: podczas tej piosenki. Mamy 9:37 w Radiu Kiss FM i słuchajcie, ślub jak z filmu, zagraniczna lokalizacja i budżet, o który podobno nie musi się martwić panna młoda. Ksenia zdradziła kulisy swojego ślubu z Leonem Steczkowskim, tak, z tym Leonem Steczkowskim, i okazuje się, że wszystkie kwestie finansowe leżą po stronie pana młodego, czyli romantycznie, ale portfel też ma tutaj swoją rolę. Jeśli chodzi o organizację, Ksenia nie musi się martwić, czyli w tym związku podział ról jest prosty. Ona wybiera, a on klika zapłać.
1: Radio Kiss FM. Too hot to skip.

polskich bangerów będzie po 10:00, bo dzisiaj mamy święto polskiej muzyki, więc my was absolutnie ugościmy najlepszą polską wiralową muzą, ale jeszcze w tej godzinie Adela czy Karol G, czyli dla każdego coś dobrego. Drops and bangers.

0: O nie, to wciąż oni. Myślałam, że już ich zwolnił.
1: No i wyjechać zawiasy.
2: Ciao, do czynisz!
3: Siemano, to znowu my.
1: Daria Kulej.
3: I Nikodem Formella.
1: Tym razem jesteśmy

0: pomysłami.
1: Nie, trzymajcie mnie, bo ja już nie mam siły.
2: Dobra, cicho tam, robisz to zły PR.
0: Specjalnie dla was szukamy najświeższych newsów, ploteczek, aferek. No, macie full pakiet.
2: A to codziennie od poniedziałku do piątku od 14. Nie może was zabraknąć. Elo.
3: Autopromocja. Reklama.

0: Tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo Idea Tab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Zgaduj z gadula. Jaki kaszel ma dziś Ula?
2: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu. A w dodatku można go podać również na noc. Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
1: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
3: Woda w Termach Bukowina pamięta świat sprzed 10 tysięcy lat. Płynąc przez skały nauczyła się cierpliwości. Zabrała z nich 28 minerałów i ciepło ukryte głęboko pod Tatrami. Dziś wypływa w Termach Bukowina. Jednych uspokaja, innych napędza do działania. Każdemu przypomina, że to najlepsza droga do równowagi. Sztuka relaksu zaczyna się od wody. Odetchnij w Termach Bukowina.
4: Magda, wszystko w porządku? Przepraszam, migrena.
5: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
4: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
6: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
7: Teraz ostatnia reklama.
8: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
9: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
8: A, no to w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. W Media

0: właśnie w radiu Kiss FM. Za 7 minut mamy już 10, a to oznacza, że zbliżamy się do godziny tylko polskiej muzyki z okazji jej dzisiejszego święta. Brzmi cool? No będzie bardzo cool, a nawet bardzo fajnie, bo to jest Easy Morning.
1: Radio Kiss FM. Too hot to skip. Yes.

0: Biła w radiu Kiss FM, a to oznacza, że mamy już 10:00. Czas na update radia Kiss FM.
1: To jest update radia Kiss FM.
2: Voice by AI.
3: Minęła 10:00. Rosja grozi NATO wykorzystaniem broni jądrowej. Moskwa wysłała do władz sojuszu list w reakcji na szkolenia w pobliżu Królewca. Sekretarz generalny sojuszu Mark Rutte nie obawia się gróźb ataku nuklearnego. Minął pierwszy miesiąc ogólnopolskiego zakazu używania telefonów w podstawówkach. Uczniowie chętniej ze sobą rozmawiają i są lepiej skoncentrowani na zajęciach. Zdarzyły się jednak nieliczne przypadki syndromu odstawiennego. Niektórzy uczniowie są na tyle uzależnieni od mediów, że z tego powodu odmawiają pójścia do szkoły. Wtedy potrzebna jest pomoc specjalisty. Szwajcarski Związek Piłki Nożnej wycofał swoje poparcie dla Gianniego Infantino. To w wyborach na stanowisko prezydenta FIFA na kolejną kadencję. Owady są kluczowe dla przeżycia kręgowców. Tak mówią naukowcy. Nie tylko dają pożywienie, ale także schronienie, narzędzia i leki.
1: To jest update Radia Kiss FM Kraków.
4: Paweł Chudzio. Zadania sportowe, głównie związane z piłką nożną i siatkówką, dominują wśród zwycięskich projektów budżetu obywatelskiego Małopolski. Głosowało prawie 500 000 Małopolan. Mieszkańcy wybrali 33 projekty sportowe, 8 kulturalnych i jeden z zakresu ochrony zdrowia. A od dziś można zgłaszać propozycje do kolejnej, 10. edycji budżetu obywatelskiego województwa małopolskiego. Nabór potrwa do 30 października. Łączna pula na realizację wszystkich zadań wyniesie 16 milionów złotych. Nowe wystawy, spotkania i warsztaty, zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. To tylko drobny wycinek jesienno-zimowej oferty Zamku Królewskiego na Wawelu. Nie zabraknie też atrakcji dla osób ze specjalnymi potrzebami, zapowiada wicedyrektorka Wawelu Marta Graczyńska.
5: Bogaty program, ponad 50 spotkań i wydarzeń. Oczywiście do każdej z wystaw czasowych również mamy cykle działań, które towarzyszą tym ekspozycjom.
4: Dodam, że w listopadzie Wawel będzie można zwiedzać za darmo, a za godzinę o tym, jak świecić będzie Kraków na święta. Luźniej zrobiło się na głównych trasach w Krakowie. Zresztą mam wrażenie, że w ogóle w ostatnich dniach troszkę mniej aut. Czyżby to z powodu bardzo wysokich cen benzyny? No chyba to właśnie wpływa na to, że ruch na drogach mimo wszystko mniejszy. No ale oczywiście uważajcie, jedźcie ostrożnie, pamiętajcie o remontach, choćby na ulicy Wrony.

0: prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
1: Szczerze, że jesień to moja ulubiona pora roku, ale właśnie taka jesień, jaką mamy w ostatnich dniach w Krakowie i dziś również. To znaczy słonecznie, ciepło, do 20 stopni Celsjusza dzisiaj na termometrach w Krakowie, choć poranek oczywiście jeszcze nie najcieplejszy. Wiatr słaby w ciągu dnia, ciśnienie natomiast mamy cały czas wysokie, no i spokojnie parasole możemy sobie odpuścić bez opadów.
0: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Dzień dobry, siemaneczko, już po 10:00. Jak ten czas szybko mija. Do weekendu został nam już tylko jeden dzień. Jutro piątek. Co za dobre wiadomości z rana. Jak ja się cieszę, że jesteście tu ze mną. Ja jestem Julka. Dziś będzie totalnie easy. Rozgośćcie się u mnie w audycji, zróbcie głośniej. Wypijcie pyszną kawkę, a ja zadbam o całą resztę. W końcu mamy Only Drops and Bangers. Oczywiście nie ma się czego bać z rana. Dzisiaj mamy święto polskiej muzyki. Będzie po polsku. Radio. Maciej Maciejczak na sam początek. To nie koniec, to dopiero początek tej godziny.

0: W Radiu Kiss FM. Słuchajcie, bo my dzisiaj robimy coś specjalnego z okazji Dnia Polskiej Muzyki. Od 10 do 11 przez całą godzinę gramy tylko polską muzę, ale spokojnie, nie cofamy się do 1900 któregoś, nie odpalamy playlisty rodziców, lecą same świeże rzeczy, wiralowe numery i najgorętsze polskie kawałki i bęgery, które robią aktualnie na TikToku, Instagramie robotę. Czyli jeśli ostatnio jakiś polski numer wyskakiwał wam dosłownie wszędzie, jest spora szansa, że za chwilę go usłyszycie właśnie tutaj, tylko nowe brzmienia i tylko takie kawałki, które mają szansę zostać twoim nowym uzależnieniem. Dzień Polskiej Muzyki w Radiu Kiss FM. Let's go! Na początek nienawidzę Warszawy!
1: Radio Kiss FM. All the hits. To trenduje.

0: Okej, z okazji Święta Polskiej Muzyki. No fajna akcja, fajna, co? Będzie jeszcze Zalia, Metzner, Perdzin i nie tylko, no będzie naprawdę wspaniale.
1: Radio Kiss FM.
2: To jest Radio Kiss FM.

0: to promocja.
1: Nabawiłeś się FOMO, bo wyłączyłeś radio Kiss FM.
2: Wait a minute.
1: Mamy na to sposób.
3: Crazy.
1: Radio Kiss FM może grać też w twoim telefonie. Pobierz naszą apkę i miej nas zawsze przy sobie. Bo po co ryzykować, że coś cię ominie? Always drops and bangers w Radiu Kiss FM.
0: Yes. Autopromocja. Reklama.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2099 zł. W ratach tylko 42 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Wygenerowano z AI.

0: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
5: Kogo?
4: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
5: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
4: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
5: Tak, jest posterunkowy Cezary.
4: No, więcej na szkłomazgon.pl.
5: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
4: I Cezary Pazura.
6: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych, siedmiu mistrzów polskiego humoru, siedem premierowych skeczów, kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju, Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Noc Kabaretowa 2026. Tauron Arena, 16 października. Bilety polskanockabaretowa.pl.
7: Czyta lektor AI.
8: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
7: Z aplikacją Szynka Wieprzowa, cena sprzed obniżki 18,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A duży słoik kawy rozpuszczalnej Nescafe Classic, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 36,49. Teraz jedynie 19,99.
8: Stokrotka.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
9: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
10: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
9: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
12: Teraz ostatnia reklama.
13: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
12: Po reklamie.

0: FM.
1: 27 minut po 10 i my dziś celebrujemy święto polskiej muzyki, więc tylko w tej godzinie tylko polskie Only Drops and Bangers. Słuchajcie, dzisiaj jest też 1 października. Dajcie znać, czy korki na mieście, czy studenci w końcu wyszli z domu. Posku, Warszawa, Kraków, dajcie znać. Czekamy na wasze głosówki. Radio Kiss.fm. Dawajcie znać, czy ten 1 października zrobił nam lekkie koreczki. No i studenci, trzymajcie się. Łączę się z wami absolutnie w bólu.
0: Radio Kiss FM. To jest banger.

0: wszędzie. Mamy 35 minut po 10 i dzisiaj będzie horoskop. Nie zapomniałam, spokojnie, także bliźnięta i skorpiony, szykujcie się, bo jeszcze w tej godzinie będzie naprawdę grubo. No macie dziś ciekawy dzień, to na pewno.
1: Radio Kiss FM. To trenduje.

Beata i Łajcior. Ależ się w tym radiu Kiss FM zrobiło romantycznie. I like it. A już teraz czas na horoskop dla skorpionów i dla bliźniąt. Jesteście gotowi? Uwaga! Dziś mniej spiny, więcej spontanu. Ktoś może pozytywnie cię zaskoczyć, więc nie planuj wszystkiego co do minuty. W miłości możliwy niespodziewany flirt. W pracy lub w szkole nie odkładaj tego na później, bo możesz ogarnąć to teraz. Będzie dobrze, tylko nie kontroluj wszystkiego. Nie ma za co. Drops and bangers. Don't stop. Kiss FM. Radio Kiss FM. Kiss. Radio Kiss FM.

0: drops and bangers. Autopromócia. Reklama.
1: A teraz w RTV Euragd. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Skąd do szkoły wziąć coś na mózg i ząb? Kto pomoże tu?
3: Do soboty schab wieprzowy bez kości kilogram 13,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 19,99, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. A do środy śliwki 3,49 kilo. Cena przed obniżką 5,99, limit 3 kilo na Delikartę. W Delikatesach Centrum.
4: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
5: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
4: Od czwartku w Kauflandzie olej beskidzki rzepakowy 4,99 za litrową butelkę z Kaufland Card Extra. 3 na osobę. A wszystkie papiery toaletowe Foxy kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Kaufland.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
2: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
3: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
4: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
5: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
6: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
5: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
6: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofa.
7: Cześć, tu Baza!
8: Ruszamy w swoją pierwszą trasę koncertową.
9: Czekają na Was nasze największe numery. Energia, której nie da się zatrzymać.
10: I spotkanie z nami na

0: eventim.pl.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny!
3: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych, siedmiu mistrzów polskiego humoru, siedem premierowych skeczów, kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju, Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Noc Kabaretowa 2026. Tauron Arena, 16 października. Bilety polskanockabaretowa.pl.
4: Teraz ostatnia reklama.
5: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
6: Bo do soboty 3 października na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95, 7,80. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na Auchan.pl.
4: Po reklamie. Drops and Bangers.
7: Drops and Bangers.
4: Radio Kiss FM.

0: już za 9 minut mamy 10, więc to idealny moment, żebym powiedziała wam suchar. Nawet 11 mamy, Boże, jak ten czas leci. Słuchajcie, co robi 9.50 w portfelu? No pomyślcie. Ledwo dycha.
1: Radio Kiss FM. To trenduje.
2: Rap to moje zbawienie, no i przekleństwo. Ale nie myśl nawet o tym, że ja

0: Ale słyszymy się jutro od 7 w piątek. A już teraz czas na update Radia Kiss FM, buziaczki.
1: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
2: Wybiła 11. Wojskowy samolot ewakuował Polaka z Filipin. Chodzi o Piotra Moczulskiego, który po ciężkim wypadku przez 2 lata był w tamtejszym szpitalu. Teraz pożar w Lipnicy Dolnej w Małopolsce. W ogniu stanęły dom i obora, w której było około 40 krów i cieląt. Mieszkańcy wyszli bez szwanku, ale część zwierząt zginęła w płomieniach. Akcja strażaków wciąż trwa. Ogień został opanowany, pogorzelisko jest dogaszane i sprawdzane pod kątem ukrytych płomieni. Przyczyny pożaru na razie nie są znane. Władimir Putin ograniczył dekretem limit wywozu gotówki. Nie można zabrać ze sobą więcej niż 1 000 000 rubli do 7 sąsiadujących z Rosją krajów. Bierzesz antybiotyk? Nie jedz cukru! Łączenie tych dwóch rzeczy nasila uszkodzenia mikrobiomu w jelitach, ogłosili naukowcy.
1: To jest update Radia Kiss FM Kraków.
3: Paweł Chudzio. Kraków wybrał wykonawcę iluminacji świątecznej na 4 zimowe sezony. W okresie najbliższego Bożego Narodzenia miejskie przestrzenie przyozdobią ornamenty nawiązujące do gotyku. Inspiracją jest przede wszystkim Kościół Mariacki. Chociaż jesień dopiero się zaczęła, to jak słychać, przygotowania do świąt idą pełną parą. A jak święta, to też szlachetna paczka. Trwa jeszcze rekrutacja wolontariuszy. To szansa, by zostać człowiekiem od dobrej roboty i zrobić coś, co daje poczucie sensu i pozwala zobaczyć realną zmianę w życiu najbardziej potrzebujących.
4: To, co najważniejsze, to rzeczywiście praca z rodziną, czyli wolontariusz szlachetnej paczki. To jest ta osoba, która odwiedza potrzebującą rodzinę, poznaje jej potrzeby, nawiązuje relacje i to już jest pierwszy etap działania szlachetnej paczki i pomocy, bo szlachetna paczka to przede wszystkim spotkanie człowieka z człowiekiem.
3: Mówił Konrad Kruczkowski ze Stowarzyszenia Wiosna, organizatora akcji. Zgłoszenia na stronie szlachetnej paczki. Tysiące studentów w Krakowie rozpoczyna dzisiaj nowy rok akademicki i o tym będziemy mówić za godzinę.
5: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
3: Z pewnością przekazuję Wam wieści pogodowe, no bo kolejny piękny dzień przed nami, coraz cieplejszy. Dziś na termometrach w Krakowie maksymalnie do 20 stopni Celsjusza. Słonecznie jest i będzie w następnych godzinach. Trochę chmur, ale nie groźnych, bez opadów deszczu dzisiaj na pewno. Wiatr natomiast mamy słaby, momentami może być troszkę mocniejszy. Ciśnienie cały czas bardzo wysokie.
5: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

18. Szczęśliw bez wstydu, trochę płynu, tego trochę dymu, a się zgubisz. Zdarł głos, nic nie mówi, tylko Jezu Chryste Kubin.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2099 zł. W ratach tylko 42 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
2: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
1: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
2: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
3: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
4: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma Urszula?
5: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
4: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299.

0: tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Magda, wszystko w porządku? Przepraszam, migrenę.
2: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
1: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
3: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
4: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
5: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
4: Od czwartku 10 jaj świeżych od zielononóżki Kotlina Natury tylko 9,99, a pizza Giuseppe jedynie 6,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Teraz ostatnia reklama.
7: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
8: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
9: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla ciebie Max, konta dla ciebie Move i konta dla ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Po reklamie.

0: słyszysz w radiu
1: siebie?
0: No w sumie to jest taka opcja. Wbijaj na radiokiss.fm. Tam znajdziesz naszego WhatsAppa. Możesz się przywitać, pozdrowić ekipę, podrzucić temat albo po prostu powiedzieć nam, co właśnie robisz. Radio Kiss FM. Teraz to ty wchodzisz na antenę. Kiss. Autopromocja. Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
5: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Nowy rok akademicki na wypasie?
9: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
10: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład szczoteczka soniczna Gecent Jensen w specjalnej cenie 97 zł. Waga łazienkowa Gecent Jensen w specjalnej cenie 57 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
12: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
13: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wydział Skłogów wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
14: Ilu języków może nauczyć się jeden człowiek? Jednego, dwóch, trzech? Wszystko zależy od ciebie. W Jagiellońskim Centrum Językowym Uniwersytetu Jagiellońskiego nauczamy wielu języków. Włoskiego, węgierskiego, hiszpańskiego, norweskiego, a nawet koreańskiego. Sprawdź! Jagiellońskie Centrum Językowe UJ, Ingardena 3 w Krakowie. www.jcj.uj.edu.pl. Telefon 12 663 29.

0: 56.
1: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
2: Dobrze.
1: 15 zł.
2: Lepiej.
1: 20 zł.
2: Najlepiej. Na Orlenie?
1: Ciepło.
2: Z kuponami?
1: Cieplej.
2: W Orlen witaj.
3: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
4: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
5: Teraz ostatnia reklama.
6: Polska Noc Kabaretowa 2026. 7 wspaniałych, 7 mistrzów polskiego humoru, 7 premierowych skeczów. Kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju. Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Noc Kabaretowa 2026. Tauron Arena, 16 października. Bilety polskanockabaretowa.pl.
5: Po reklamie. New music. Radio Kiss FM. Trend Alert. Yes.

0: Kiss FM. Voiced by AI.
1: Już 12. Rząd przedłuża kontrolę na granicach z Niemcami i Litwą. Aż do 30 marca. Ma to nadal ograniczać nielegalną migrację. Godzina alarmu powietrznego kosztuje gospodarkę Ukrainy 45 milionów dolarów. Tak twierdzą władze tego kraju, a chodzi o przestoje w przedsiębiorstwach. Piłkarska kadra ma ostatni trening przed jutrzejszym spotkaniem w Lidze Narodów z Rumunią. Po 5 meczach bez zwycięstwa właśnie w tym pojedynku nasz zespół chce się przełamać. Jak mówi Piotr Zieliński, od meczu z Rumunią przyjdzie seria i będą same pozytywne wyniki naszej reprezentacji. A to spotkanie będzie jutro o 20:45 na Stadionie Narodowym w Warszawie. Sowy, czyli osoby aktywne głównie wieczorem i w nocy, mogą potrzebować wcześniejszej emerytury. Według naukowców to przez zaburzenia biologicznego zegara oraz gorsze nawyki związane ze zdrowiem.
0: To jest update Radia Kiss FM Kraków.
2: Paweł Chudzio. Do poważnego wypadku doszło rano na ulicy Klimeckiego. Samochód ciężarowy zjechał z drogi i uderzył w blok. Przyczyny wyjaśnia policja. Możliwe, że kierowca zasłabł za kierownicą. Koniec laby. Tysiące studentów w Krakowie rozpoczyna dzisiaj nowy rok akademicki. Krakowskie uczelnie kształcą łącznie prawie 141,5 tysiąca studentów. Jak chodzi o Uniwersytet Jagielloński, to największym zainteresowaniem w tegorocznej rekrutacji cieszyły się takie kierunki jak prawo, pielęgniarstwo, psychologia i kierunek lekarski. W Nowochódzkim Centrum Kultury startuje dziś siła fotografii, mówi dyrektor NCK-u Zbigniew Grzyb.
3: Aż 7 wystaw, bo wliczając WordPress Photo będzie można także zobaczyć w szarej galerii Łódź. Kaliska pokaże Macbetha. Będzie niezwykła wystawa Ewy Bilan-Stoch. Warstwy kamuflażu to takie portrety żołnierzy zrobione w Ukrainie.
2: Odwiedzając NCK, pamiętajcie, by zabrać ze sobą słuchawki i telefon, bo po zeskanowaniu kodu QR przy fotografii usłyszycie historię zdjęcia.
4: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
5: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca osiedle Centralna Wita w krakowskich Czyżynach.
2: Piękna odsłona złotej polskiej jesieni od kilku dni w Krakowie, naprawdę bardzo przyjemnie, więc koniecznie znajdźcie trochę czasu, żeby przynajmniej pospacerować po mieście, bo aura sprzyja. Do 20 stopni Celsjusza dzisiaj na termometrach w Krakowie, bardzo pogodnie, słonecznie, bez opadów deszczu. Wiatr słaby, momentami może być trochę mocniejszy, a ciśnienie bardzo wysokie. Piątek i weekend zapowiadają się również słonecznie i ciepło.
4: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
5: Sponsorem audycji była Develia, realizująca projekt mieszkaniowy Żabiniec Wita w dzielnicy Krowodrza.

0: Radio.
1: Autopromocja. Uwaga, uwaga, tu nie będzie grzecznie.
2: No!
1: Rapowe newsy, świeże numery, gorące tematy i raperzy prosto ze sceny. Iga Dudziuk i Kamil Szufladowicz gadają o tym, co aktualnie dzieje się w rapie, a przede wszystkim grają muzę, której chcecie słuchać głośno. To nie jest audycja do grzecznego słuchania. Kiss Rap. W każdy poniedziałek od 22 w radiu Kiss FM. Kiss. Autopromocja. Reklama.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2099 zł. W ratach tylko 42 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
5: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
6: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
7: Raz, dwa, trzy.
6: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
4: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
8: Uwaga, uwaga! Freszaki, rozrabiaki przejmują Kaufland!
9: Tylko z Kaufland Card Extra od 1 do 7 października zrób zakupy za 99 zł i odbierz brelok za 1 grosz. Zgarnij całą kolekcję 10 breloków. Więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland!
10: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
11: No ja. Właśnie otwieram firmę.
10: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
11: To tak się da?
10: No ba.
12: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
13: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
14: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
15: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
14: Mhm, dokładkę rabatu.
13: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
16: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
17: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
18: Lidl, to się opłaca.
19: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
20: Mamy niskie ceny.
21: Ilu języków może nauczyć się jeden człowiek? Jednego, dwóch, trzech? Wszystko zależy od Ciebie. W Jagiellońskim Centrum Językowym Uniwersytetu Jagiellońskiego nauczamy wielu języków. Włoskiego, węgierskiego, hiszpańskiego, norweskiego, a nawet koreańskiego. Sprawdź! Jagiellońskie Centrum Językowe UJ, Ingardena 3 w Krakowie. www.jcj.uj.edu.pl. Telefon 12 663 29 56.
22: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
23: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem.
0: bankiem BNP Paribas.
21: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polska S.A. Materiał nie jest ofertą.
1: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych, siedmiu mistrzów polskiego humoru, siedem premierowych skeczów. Kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju. Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Noc Kabaretowa 2026. Tauron Arena, 16 października. Bilety polskanockabaretowa.pl.
2: Teraz ostatnia reklama.
23: Szykujcie się, orło oszczędzania, bo ten piątek w Auchan to Power Piątek!
24: Czyli podkręcamy moc okazji. Tylko 2 października kawa ziarnista Aroma Gold Kimbo w supercenie. Tylko 69,98 za kilogram. I wiele innych weekendów.

0: teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
2: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
1: Od czwartku łopatka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram, 5 kilo na osobę, a banany kilogram 2,99 z Kaufland Kart Extra, 2 kilo na osobę. Kaufland.
3: Janie, skarpeta na pieniądze.
4: Się rozpadła.
3: Noż do 100.
4: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
5: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl. Blik.
6: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
7: Dobrze.
6: 15 zł.
7: Lepiej.
6: 20 zł.
7: Najlepiej. Na Orlenie?
6: Ciepło.
7: Z kuponami?
6: Cieplej.
7: W Orlen witaj.
8: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Perfecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
9: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
10: Mamy to, o, na smartfonach mamy, mamy to.
9: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
11: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
9: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Castorama.
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
12: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
13: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
12: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
15: Nie. Jakie to składniki?
14: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
15: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
14: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.

0: Urodziny liczą się prezenty, więc w tym tygodniu mamy dla Was promkę 1 plus 1 za grosz. Zapraszamy na 29. urodziny Carrefoura. Dużo
1: dobrego. Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej, a polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
2: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
3: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
2: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.

0: 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. Media Expert.
5: Teraz ostatnia reklama.
6: Jesień w Biedronce zaczyna się od okazji. W czwartek 1 października zrób jednorazowe zakupy za minimum 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Wykorzystasz go w sobotę 3 października przy jednorazowych zakupach za minimum 199 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
5: Radio Kiss FM. To trenduje.

0: Kiss FM. Voice by AI.
1: Cześć! Jest 13. Mieszkania w Krakowie coraz droższe. We wrześniu ich ceny przebiły nawet te warszawskie, wynika z raportu Otodom. Średnio za metr kwadratowy trzeba było zapłacić blisko 18 tysięcy złotych. Jazda autobusem najbezpieczniejsza. Z danych zebranych przez policję i Instytut Transportu Samochodowego wynika, że kierowcy autobusów odpowiadają za mniej niż 2% wypadków. Dla porównania, kierowcy osobówek odpowiadają za 70% wypadków. Bill Gates chce opodatkować sztuczną inteligencję i roboty. Założyciel Microsoftu przekonuje, że jeśli firmy zastępują ludzi technologią, powinny się podzielić wypracowanym przez nią zyskiem. Polacy ruszyli do kin na film Lalka. W przedsprzedaży kupili już blisko 300 tysięcy biletów. Film Macieja Kawalskiego wczoraj wszedł na ekrany. Lalka to jedna z największych polskich superprodukcji. Kosztowała ponad 60 milionów złotych.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2099 zł. W ratach tylko 42 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
2: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
1: Czyli frosty kupiłeś?
2: Prościej się nie da.
3: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
4: Woda w Termach Bukowina pamięta świat sprzed 10 tysięcy lat. Płynąc przez skały, nauczyła się cierpliwości. Zabrała z nich 28 minerałów i ciepło ukryte głęboko pod Tatrami. Dziś wypływa w Termach Bukowina. Jednych uspokaja, innych napędza do działania. Każdemu przypomina, że to najlepsza droga do równowagi. Sztuka relaksu zaczyna się od wody. Odetchnij w Termach Bukowina.
5: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
6: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
7: Au! Znów ten ból.
8: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
9: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
10: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
11: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
10: No dobrze, a taki fajny prezent...
11: Na mediaexpert.pl.
10: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio...
11: Na mediaexpert.pl.
12: Włączamy niskie ceny.
13: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
14: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
13: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
14: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
6: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
15: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Produkty Ariel różne rodzaje. Proszek do prania Alpine Fresh 3 kg 465 gramów. Kapsułki 44 sztuki i żele 3 litry 150 ml tylko 49,99. Najniższa cena z 30 dni 69,99. Netto dużo dobrego.
16: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
17: Teraz ostatnia reklama.
18: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
17: Po reklamie.

0: promocja. Nabawiłeś się FOMO, bo wyłączyłeś radio Kiss FM.
1: Wait a minute.
0: Mamy na to sposób.
2: Crazy.
0: Radio Kiss FM może grać też w twoim telefonie. Pobierz naszą apkę i miej nas zawsze przy sobie. Bo po co ryzykować, że coś cię ominie? Always drops and bangers w radiu Kiss FM. Kiss. Autopromocja. Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
5: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
6: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
7: Raz, dwa, trzy.
6: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
4: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

0: czwartkowe okazje nie widzę żadnych słabych stron. Oui.
1: Od czwartku w Kauflandzie olej beskidzki rzepakowy 4,99 za litrową butelkę z Kaufland Card Extra. 3 na osobę. A wszystkie papiery toaletowe Foxy kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Kaufland.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co w Sisy.
4: Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
7: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
8: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
9: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Teraz ostatnia reklama.
11: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
12: Bo do soboty 3 października na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95, 7,80. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na auchan.pl.
10: Po reklamie. Radio Kiss FM.

0: by AI. Jest 14. 15-latek planował zamach terrorystyczny w centrum handlowym w Warszawie. Chciał też zabić policjanta. Szukał w internecie informacji na ten temat. Zatrzymała go policja. Nastolatek na 3 miesiące trafił do młodzieżowego ośrodka wychowawczego. O jego dalszym losie zadecyduje sąd rodzinny. Rośnie liczba hakerskich ataków na służbę zdrowia. Od stycznia było ich prawie 1400. To więcej niż w całym zeszłym roku. Ministerstwo Cyfryzacji pracuje nad pakietem ustaw, które mają zwiększyć bezpieczeństwo danych. Ustawy z tak zwanej cyfrowej piątki mają być uchwalone na początku przyszłego roku. Dziewczyny pracują w policji. Jest ich tam ponad 40 tysięcy, chwali się Komenda Główna Policji. Panie pełnią służbę na wszystkich szczeblach. Rosja wystartuje w Igrzyskach Europejskich. Zapowiedział to rosyjski minister sportu. Impreza odbędzie się w przyszłym roku w Stambule.
1: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Minęła 14, jest czwartek, więc już mały piątek i wy możecie wlecieć w ten mały piąteczek z nami na pełnej.
3: Daria Kulej
2: i Nikodem Formella, siemano.
3: Na dzisiaj mamy naprawdę sporo przygotowane, bo będzie konkurs. Może będzie u nas też gość, ale na razie nic nie zdradzamy. Oczywiście będą głosówki od naszych ulubionych słuchaczy i będzie sporo ploteczek, sporo dropów i bangerów. No, czego w sumie chcieć więcej?
2: To co, standardowy rozkład jazdy, no to co? Lecimy na pełnej!

0: słuchacie Radio Kiss FM, a my spójrzmy sobie w aktorski świat. Karol Strasburger krytykuje młodych aktorów. No i co o tym myślimy?
1: Nie, no bez przesady, no młodzi się przecież muszą nauczyć. No nie pamięta wuj, jak cielęciem był.
0: Karol Strasburger ogólnie ukończył Państwową Szkołę Teatralną w Warszawie, no i on sobie przyznał, że młodzi aktorzy, młodsi koledzy po fachu, często wykazują się po prostu niekompetencją. Pracują w internecie albo coś tam robią zupełnie innego, niepowiązanego, ale tylko dlatego, że mają dużo odsłon w internecie i dlatego się ich obsadza.
1: No to, że influencerzy nie potrafią w muzę czy w aktorstwo, no to już wiemy. Ale jak ci rzucają kontrakt na dużą kasę, no to tylko głupi by się nie zdecydował.
2: Radio Kiss FM.
0: A już za chwilkę pogadamy też sobie o aktorach, ale nie tych polskich, tylko z zagranicy.

0: Mata White 2-1-1-5-1 na milion. No i też jest taka jedna kobitka, która jest 1 na milion i jest to Zendaya. Ona przechadzała się po Londynie z mężusiem, Tomem Hollandem, i miała odsłonięty brzuszek. Ludzie spekulują, że jest w ciąży, bo wydawał się nieco bardziej zaokrąglony niż zwykle.
1: Po pierwsze, myślałam, że powiesz, że to ja jestem 1 na milion, więc już masz pierwszy minusik. Po drugie, dziewczyna chciała sobie coś zjeść, objadła się, był lekki brzuszek, a ci już spekulują. No dobra, ale nieważne, czy teraz, czy w przyszłości, ten dzieciak na pewno będzie miał ultra dobre geny.
0: I ultra dobre konto oszczędnościowe.
2: Radio Kiss FM.
1: A już zaraz o takim dzieciaczku, który jest z nami już miesiąc na ziemi.
3: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Kiss FM. Shops and bangers. Yes. Autopromocja. Reklama.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2099 zł. W ratach tylko 42 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
5: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norbina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
8: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
5: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
9: Polska Noc Kabaretowa 2026. 7 wspaniałych, 7 mistrzów polskiego humoru, 7 premierowych skeczów. Kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju. Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Noc Kabaretowa 2026. Tauron Arena, 16 października. Bilety polskanockabaretowa.pl.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Au! Znów ten ból.
2: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
1: Mm-hmm.
2: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
1: Oh.
2: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
3: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
4: Cześć, tu Baza!
5: Ruszamy w swoją pierwszą trasę koncertową.
6: Czekają na Was nasze największe numery. Energia, której nie da się zatrzymać.
7: I spotkanie z nami na żywo.

0: na eventim.pl.
1: Teraz ostatnia reklama.
2: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna. Marinero. 4,99 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. Do tego mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Moja Biedronka. Oraz z lady tradycyjnej świeże udo lub pod udzie kurczaka. 7,99 za kilogram. Biedronka.
1: Codziennie niskie ceny.
3: Yeah.

0: słuchacie Radia Kiss FM i przychodzimy do was z piękną informacją. Kartoni i Przemek proświętują pierwszy miesiąc swojej córeczki.
1: Tak, widziałem to. Oni wstawili fotkę na Instagrama, zapozowali z takim mega uroczym małym torcikiem, takim niebiesko-białym, no mega cute.
0: Kochani, wszystkiego pięknego dla was i dla córeczki.
1: Dokładnie, i zostaniemy przy pięknych rzeczach, pięknych czynach. Stay tuned. I declare.

0: Ten numer wyciągnęliśmy prosto z sociali, słuchacie Redek i ZFM, i wyciągnęliśmy też prosto z sociali Jana, taki TikToker, między innymi znany z tego, że nagrywa filmy, w których wciela się w rolę radiowca.
1: Aha, ten taki rudy.
0: No, okay, ten rudy. On wciął te długie rude włosy właśnie.
1: Co? Dlaczego?
0: Tak, no wstawił na swoje Insta obcięte, długie, rude włosy właśnie, o których mówimy, i szczerze, bardzo dobrze mu w tych krótkich, ścięte włosy oddał na fundację dla potrzebujących.
1: A nie, dobra, no to szapoba wielkie, wow.
0: No, mówi się, że włosy trzymają moc, ale moc to mają właśnie takie akcje. Szacun i wyglądasz mega fresh.
1: I też szacun dla nas za takie najlepsze dropy i bangery. Mm-hmm. Bad times, zróbcie głośniej.

0: O co chodzi, Lolek? Nienawidzę Warszawy w Radiu Kiss FM. Numer, który cały czas jest w topce. A co jest jeszcze w topce? To nasze sociale. I teraz koniecznie Was zapraszamy, żeby tam wbić, bo na przykład na naszym Instagramie pojawiły się wszystkie fotki z gośćmi, którzy pojawili się u nas we wrześniu i naprawdę było sporo tych gości.
1: Tych gości było

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
3: Nie, jakie to składniki?
2: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
3: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
2: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
4: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
5: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
6: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polska S.A. Materiał nie jest ofertą.
7: Uwaga, uwaga! Freszaki, rozrabiaki przejmują Kaufland!
8: Tylko z Kaufland Card Extra od 1 do 7 października zrób zakupy za 99 zł i odbierz brelok za 1 grosz. Zgarnij całą kolekcję 10 breloków. Więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland!
9: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
10: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
9: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
11: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
13: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
14: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
13: Mhm, dokładkę rabatu.
12: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
15: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
16: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
17: Polska Nocka Baretowa 2026. 7 wspaniałych, 7 mistrzów polskiego humoru, 7 premierowych skeczów, kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju, Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie

0: da się zapomnieć. Polska Noc Kabaretowa 2026. Tauron Arena, 16 października. Bilety polskanockabaretowa.pl.
1: Teraz ostatnia reklama.
2: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
3: Kogo?
2: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
3: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
2: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
3: Tak, jest posterunkowy Cezary.
4: No, więcej na szkłomazgon.pl.
3: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
2: I Cezary Pazura.
1: Po reklamie. Radio Kiss FM.

0: Hot Duet, a my teraz też z hot informacją, bo Damian Glinka ogłosił niedawno, że jest bezrobotny, no i postanowił pójść do Urzędu Pracy, po prostu no, rozejrzeć się za robotą.
1: On wchodzi i wychodzi, bo urząd jest otwarty w godzinach 8-12, czyli jak typowy dziekanat.
0: O, no w sumie tak, chyba wszyscy marzymy o takich godzinach pracy.
1: Ja pani w dziekanacie zawsze mówię, tylko kocham.

0: Rose New Trick w Radiu Kiss FM. I my też mamy taki trik dla was, dlatego że możemy sprawić, że ten dzień będzie lepszy.
1: Będzie to mega proste. Musicie po prostu posłuchać update'u Radia Kiss FM, który właśnie wjeżdża.
2: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
3: Jest 15. Orędzie wygłosi dziś Karol Nawrocki. Będzie o godzinie 20. Poinformował szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker. Telefony stacjonarne to powoli przeszłość. Korzysta z nich 1,5 miliona abonentów, a z komórek 53 miliony. Wysyłamy też coraz mniej SMS-ów. Tak, o 2 miliardy mniej każdego roku. Ale pogadać to Polacy lubią. W zeszłym roku przegadali przez telefon 1,3 miliarda minut. Uczniowie protestują we Francji w liceach. Jest poważnie, bo tamtejszy premier zwołał spotkanie grupy antykryzysowej. Protest trwa od kilku dni w różnych miastach kraju i zaczyna obfitować w akty przemocy. Uczniowie skarżą się m.in. na przeładowanie nauką. Powstał trzeci sezon serialu Wednesday. Pojawiło się pierwsze zdjęcie z planu, ale daty premiery jeszcze nie podano.
4: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
5: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca osiedle Centralna Wita w krakowskich Czyżynach.
0: Spokojnie, u nas nie będzie jak w Wednesday, nie będzie mrocznie, za to będzie na pewno bardzo zabawnie, bardzo kolorowo i jak jeszcze będzie, Nikodem?
1: I będzie jeszcze grubo, będzie na pełnej, bo wjeżdżamy w tę godzinę z mega energią.
0: I już za chwilkę zapytamy was o jakąś pewną rzecz na głosóweczki, więc już możecie sobie telefon naszykować i naszykować naszą stronę radiokiss.fm, bo tam znajdziecie naszego WhatsAppa. No i będzie pięknie, no jest piękny dzień, słoneczko świeci, więc u nas też jest od razu jakoś tak milej, więc róbmy teraz głośniej, bo wjeżdża Banger!
2: To jest radio.
1: I to jest prawdziwy banger. Jest to chyba piosenka o mojej ulubionej aktorce. Uwielbiam Nicole Kidman.
0: Ale podoba ci się?
1: Jest spoko.
0: Poszedł fajna randka.
1: Fajna milfa.

0: Fast Persuades. Ten numer mega trenduje w Radiu Kiss FM. Wyciągnęliśmy go prosto z telefonu, a teraz chcemy, żebyście wy wyciągnęli telefony i wbili na radiokiss.fm przekierowanie na WhatsAppa i wysłali nam głosóweczki. Pytanie, jak sprawić, żeby już w czwartek czuć piątek?
1: Ja na pewno już nie odczytuję maili od szefa i może jakoś wyjdę szybciej, może mi się uda to załatwić. Więc to są dwa takie moje sposoby, żeby już poczuć piątek.
0: Bardzo dobra.
1: A wy teraz wbijajcie na radiokiss.fm, tam znajdziecie ikonkę WhatsAppa i nagrajcie nam głosówkę, jak sprawić, żeby już w czwartek czuć piątek.
2: Radio Kiss FM.
0: Wbijajcie na naszego WhatsAppa, a być może wyślemy wam coś z naszego kisowego merchu.

0: Sunflower w Radiu Kiss FM. No najlepsze dropy i bangery tylko u nas, ale to już chyba dobrze wiecie. No a my też wiemy to, że mamy najlepszych słuchaczy, bo poprosiliśmy was, żebyście nam napisali albo nagrali głosówkę, jak sprawić, żeby już w czwartek czuć piątek i no naprawdę nie zawiedliście
1: nie
0: nas.
1: Nie zawiedliście. Anka z Legionowa pisze, walnąć sobie zieloną maseczkę na twarz i się wychillować. To jest dobry plan, żeby w czwartek już poczuć piątek. A Kuba napisał, że wychodzi na mocne napoje z ziomalami i nie myśli o kolejnym dniu. To jest też plan.
0: Radio Kiss FM. No Kuba jest ikoną i koniecznie ci coś wysyłamy. A jak wy macie jeszcze jakieś fajne propozycje, jak sprawić, żeby już w czwartek czuć piątek, to wbijajcie na radiokiss.fm, tam znajdziecie naszego WhatsAppa i zaskoczcie nas swoją kreatywnością.
2: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
3: Sponsorem audycji była Develia, realizująca projekt mieszkaniowy Żabiniec Wita w dzielnicy Krowodrza.
4: Radio Kiss FM.

czuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
5: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
6: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
5: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
6: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
7: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norbina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
8: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Mamy niskie ceny.
10: Magda, wszystko w porządku? Przepraszam, migrena.
11: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
10: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
12: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
13: Teraz ostatnia reklama.
14: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
15: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
14: Od czwartku 10 jaj świeżych od zielononóżki Kotlina Natury tylko 9,99. A pizza Giuseppe jedynie 6,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Po reklamie. To jest radio.

0: Najlepsze dropy i bęgery tylko w Redukiz FM i najmocniejsze historie. Ełk, co wy tam bierzecie? 93-latek jechał pod prąd na ekspresówce pod Ełkiem i przejechał tak aż 20 kilosów. Kumasz to?
1: Nie.
0: Moim zdaniem to jest cud, że nie doszło do żadnego wypadku.
1: O matko, co ty się tak zamyśliłeś? Widzę to w twoich oczach.
0: A nic, myślałem sobie o moim egzaminie na prawko.
2: Radio Kiss FM.
1: Afera w Ełku, no i teraz też afera w Portugalii, ale o tym już za chwilę.

0: Oliwka, poza tobą nic w Radiu Kiss FM. No to, co ta dziewczyna robi, jest świetne. Nie wiem, czy widziałeś, ona teraz miała taki session jam i wyglądało to świetnie.
1: Było.
0: Ale nie teraz o Polsce, bo o Portugalii, bo jest ciąg dalszy afery Cristiano Ronaldo. No i piłkarz opuścił zgrupowanie reprezentacji Portugalii. Powiedział, że o wszystkim opowie, ale musimy poczekać na te informacje. No i wydaje mi się, że to już jest chyba oficjalny koniec. 41-latka w kadrze.
1: Bardzo smutne. Możliwe, no ale coś tam chyba się złego dzieje. No oby tylko Robert Lewandowski nam nie odszedł z reprezentacji, bo już wtedy w ogóle nie będzie na co patrzeć. Ale teraz mamy co słuchać, bo wjeżdża Inner Light. Ten numer na maxa trenduje na wszystkich socialach. Wyciągnęliśmy go prościutko z TikToka. Słuchasz sobie tego?
0: Słucham codziennie i naprawdę, no jest on świetny. Zamykam oczy teraz i zrób mi głośniej.

0: słuchacie Radia Kiss FM. I czy ty, Nikodem, wiesz, co się za chwilę tutaj wydarzy?
1: Oj, wiem, już za chwilę wpada do nas mega, mega ciekawy gość, nie mogę się doczekać.
0: I ja tak samo, także wy koniecznie z nami bądźcie, róbcie głośniej, bo naprawdę będzie się jeszcze dzisiaj sporo działo.
2: To jest Radio Kiss FM.

0: promocja. Hejka, tu wasza śpiewająca prowadząca. Nie wierzę, że taka dziewczyna...
1: No nie wiem.
0: Dobra.

0: Dajte do rádia Kiss FM. Drops and bangers. Yes. Autopromócia. Reklama.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2099 zł. W ratach tylko 42 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład wedlowskie ptasie mleczko 340 gramów. Teraz w nowej cenie regularnej 18,89. Najniższa cena z 30 dni 21,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
5: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
6: Nowy rok akademicki na wypasie?
7: Wiadomo. Super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
6: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
7: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki. W super cenach dla studentów w Media Expert.
8: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl. Bo w MediaExpert taniej
9: masz. Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
10: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
11: A w dodatku można go podać również na noc.
10: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
9: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
12: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norbina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
13: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
14: Skoda.
0: Teraz ostatnia reklama.
15: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
16: Bo do soboty 3 października na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95, 7,80. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na auchan.pl.

0: słuchacie Radia Kiss FM i wbił do nas Bartek Metzner. Siemano!
1: Siema.
2: Siema, siema.
0: I w tamtym tygodniu graliśmy twój premierowy numer, cały blok. Aha. I sobie troszeczkę o tym numerze chcemy pogadać więcej, bo to jest już twój czwarty numer. Tak. I czy kiedyś pojawi się, za kiedy pojawi się jakaś epka, coś może jakiś album będzie już na drodze?
1: Wiesz co, no ja bym bardzo chciał wypuścić i album, i epkę, aczkolwiek na razie wydaje mi się, że będę singlował w tym roku, a w przyszłym roku zobaczymy.
2: Okay. Fajnie, okej, okay, ale ja muszę w inną stronę troszkę odbić. Dobra. Na chwilę. Ty w ogóle jesteś ziomem z bloków, tak odnosząc się do tytułu numeru?
1: Mieszkałem w bloku, okay. Mieszkałem w bloku, nie wiem czy, no tak większy, tak połowę życia, w bloku, połowę w domu jednorodzinnym, czy jestem ziomem z bloków? No spędziłem tam na pewno trochę czasu.
2: Z innymi ziomalami.
1: Z innymi ziomalami, no był to głównie imprezowy czas, więc no... Czy ja jestem ziomem z bloków? No to nie mi to oceniać. No,
2: no ale impreza też jest w właśnie imprezowym klimacie.
1: Tak,
2: nie?
1: Bo w blokach są najlepsze imprezy.
2: O tak.
0: Okej. Okay. Ty od niedawna tak naprawdę działasz w muzyce i powiedziałeś, że grasz na wielu instrumentach. I na jakich instrumentach dokładnie grasz?
1: Wiesz co, no głównie gram na gitarze i to też najdłużej gram na gitarze elektrycznej i akustycznej, ale potrafię też sobie popogrywać na pianinku, na perkusji, no i to chyba wszystko, no.
2: Okay,
0: no jesteś na pewno bardzo utalentowany muzycznie. A czy masz jeszcze jakieś ukryte talenty, o których chciałbyś nam tutaj powiedzieć teraz?
1: Ukryte talenty? Potrafię wygwizdać dzwonek Samsunga.
0: O, no to ja chcę to usłyszeć.
1: Tak?
0: Totalnie.
1: A zwierzę to mikrofon?
0: Słucham?
1: Zwierzę to mikrofon?
0: Chyba tak. Dobra, spróbujemy. Spróbujemy. Niżej podkład damy.
1: Dawno tego nie robiłem. Mhm.
0: Okej. Okay.
2: Chyba ktoś do mnie coś napisał.
0: No, to ten talent jest naprawdę świetny. A czy umiesz udawać jakieś ptaki? Bo dzisiaj nie wiem, czy wiesz, jest Światowy Dzień Ptaków.
1: Tak, naprawdę? Chyba nie, nie.
0: Dobra, to umówmy się tak, że potrenujesz trochę i jak następny raz do nas bijesz, to już może coś będziesz
1: potrafił. Będę trenował.
2: Tak zrobimy. Mortko, my 23 września premierowaliśmy, twój numer premierował u nas na antenie Radia Kiss FM, ale dzisiaj zagramy go jeszcze raz, tym razem w duecie z tobą na antenie, także myślę, że to jest dobry moment, jeżeli chcesz. Mikrofon jest twój i możesz zapowiedzieć swój numer.
1: Okej, no to ja jestem Metzner. Słuchajcie cały blok w Kiss FM. Radio Kiss FM. Too hot to skip. Yeah.

0: Najlepsze dropy i bęgery tylko w Radiu Kiss FM. Wow, no dużo się działo, na szybko wbił do nas Bartek Metzner. Trochę sobie z nim pogadaliśmy, ale teraz zmieniamy tory.
1: Teraz troszkę spowolnimy i posłuchamy sobie, co ciekawego dzieje się u nas w mieście, a już niedługo wbijają nasze newsy.
2: What's up? Co tam w Krakowie?
3: Paweł Chudzio, zaczniemy od połączenia sportu i filmu. Dziś rusza impreza Kraków Sport Film Fest, która połączy miłośników kina i kibiców sportowych. To będą 4 dni pokazów filmowych poświęconych różnym dyscyplinom sportu. Zobaczymy poruszające dokumenty, biografie mistrzów oraz pełnometrażowe fabuły opowiadające o sportowej rywalizacji, przekraczaniu własnych granic i zmaganiach z ludzkimi słabościami oraz siłami natury. Zobaczymy choćby dokument Diego Maradona czy oscarową klasykę Rydwany Ognia. Będą też nocne pokazy filmów Christie i Foxcatcher. Festiwal do 4 października na stadionie imienia Reymana. Teraz kluby, zaraz wracam, dziś Before Przedalo Cubano, salsa i takie taneczne klimaty. Jutro w klubie 30 połączenie DJ-a z grającym na żywo skrzypkiem. Matt Fidel, wirtuos, który ze swoimi skrzypcami robi niesamowite show, a jego wykonania znanych utworów przyprawiają o dreszcze. Sprawdźcie sami w sobotę.
2: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
4: I mamy 16. Można już wchodzić na plażę w Ustce. Wcześniej było to niemożliwe przez substancję ropopochodną, którą wyrzuciło morze. Ale już ją usunięto. To był rekordowy sezon na sopockim molo. Odnotowano ponad 1 100 000 płatnych wejść. To więcej niż rok temu. Błyskawiczne przejęcie siódemki, z którą od lat w piłkarskiej reprezentacji Portugalii występował Cristiano Ronaldo. Teraz z tym numerem występuje Rafael Leao. Ponad 5,5 tysiąca czeków turystycznych, czyli dopłat do noclegów, wygenerowali dziś turyści, którzy chcą wypocząć w październiku w Podlaskiem. Czeki rozeszły się w kilkanaście minut. Największym zainteresowaniem czek cieszył się wśród mieszkańców województw mazowieckiego, podlaskiego, lubelskiego, łódzkiego, śląskiego, warmińsko-mazurskiego i pomorskiego. Kolejna szansa na czeki będzie 2 listopada.
5: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.
1: No siemano mordeczki, on the mic, Nikodem Formella
0: i Daria Kulej, a na zegarach 16.01.
1: Na zegarach 16.01, a na naszych zegarach chyba to będzie godzina mocnych bangerów i najlepszych dropów.
0: Ja też widzę i przepowiadam trochę, że będzie dużo ploteczek, dużo tego, co się dzieje na świecie, więc będzie
1: lecimy.
0: Się działo.

0: dobrobyt w Radiu Kiss FM leciało Earrings, a my teraz polecimy sobie spojrzeć na związek Filipa Heizera i Blanki.
1: Oni ostatnio tam wzięli.
0: Się bardzo dużo dzieje. Oni wzięli ostatnio ślub w Krakowie. No i teraz wyszła taka drama, że na jednym ze spotkań autorskich promujących książkę Heizera mama Blanki zabrała głos na temat ich związku. I według niego to był moment, w którym ten związek stał się medialny. Chociaż w rzeczywistości ona tutaj, on twierdzi, że to ona chciała stać się osobą medialną po prostu.
1: Bujdy to są jedne wielkie, nie wierzę w to totalnie. Robią teraz podcast, podkręcają to wszystko, no a mogli w końcu nie robić tego.

0: Najlepsze dropy i bęgery tylko w Radiu Kiss FM, a wy koniecznie wbijajcie na nasze sociale, bo był u nas przed chwilką bardzo, bardzo fajny gość.
1: Naprawdę na naszych socialach zawsze się mega dużo dzieje, więc koniecznie tam musicie z nami być, to nie możecie przegapić takiego fajnego kontentu.
2: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
3: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Do soboty polecamy. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 5,99 za kilogram oraz winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
4: Codziennie niskie ceny.
5: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
6: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
7: Pani Pascalu, na mediaexpert.pl.
6: No dobrze, a taki fajny prezent?
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
7: Na mediaexpert.pl.
8: Włączamy niskie ceny.
9: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
10: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
11: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
13: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
14: Castorama.
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
14: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
15: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
14: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
7: A, no to w Media Expert.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
17: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
18: Kogo?
17: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
18: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
17: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika. Raz, dwa.
18: Tak, jest posterunkowy Cezary.
17: No, więcej na szkłomazgo.pl.
18: Zachęca Rekopol i my. Edyta Pazura.
17: I Cezary Pazura.
19: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
20: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
21: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
22: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
23: Skoda. Teraz ostatnia reklama.
24: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych, siedmiu mistrzów polskiego humoru, siedem premierowych skeczów. Kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju. Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Noc Kabaretowa 2026. Tauron Arena, 16 października. Bilety polskanockabaretowa.pl.
23: Po reklamie. To jest radio.

0: słuchacie Radia Kiss FM i uwaga, teraz ważne info, bo P. Diddy otwiera butelkę z wystrzelającym napojem i już zaczyna świętować, bo za 15 miesięcy wychodzi na wolność, a dokładniej wychodzi 21 stycznia 2028 roku.
1: Ja się boję myśleć, jaką imprezę z okazji wyjścia wymyśli. Człowiek z głupich pomysłów wyjdzie, ale głupie pomysły z człowieka, no nie za bardzo.
2: Radio Kiss FM.
1: Yes. A ty oglądasz Księżula?
0: No, czasem się zdarzy.
1: Okej, no to zaraz ci powiem, co go zszokowało.

0: No, Mata rozwalił tym remiksem na antenie Radia Kiss FM, a Książulo wbił do Zielonej Góry ponownie. Ogólnie tam jest... No, jego relacja z tym miastem jest nieciekawa, tak bym powiedział, po jego ostatnich doświadczeniach, ale teraz bił na Kepsa Gemuse, takiego rzemieślniczego, rodem z Berlina, i powiedział, że jest jak 1:1 w niemieckiej stolicy.
1: Wow, on coś pochwalił w końcu?
0: Jest, Zielona Góra, no życzymy, aby ten beef z Zieloną Górą w końcu został zażegnany.

0: słuchacie Radia Kiss FM i czas teraz na ploteczkę. Osobisty kucharz księżnej Diany wspomniał, że w przeciwieństwie do reszty rodziny królewskiej, Diana traktowała swoich pracowników jak przyjaciół, a nie jak podwładnych.
1: No i widzisz, można traktować pracowników normalnie, można. Niech się jeszcze tego nauczą polscy pracodawcy, to już w ogóle świat będzie miejscem idealnym.
2: Radio Kiss FM.
0: A już za chwilę mega ważne info. Stay tuned.
2: To jest radio.

0: Radio Kiss FM. Shops and bangers. Yes. Autopromocja. Reklama.
1: Nerdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
2: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz. Więc napoje roślinne Alpro od 750 ml do litra. W promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 3 października.
3: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
4: A cappuccino też za piątkę?
5: Też.
4: A flat white?
5: Też.
4: A...
5: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
6: Magda, wszystko w porządku?
7: Przepraszam, migrena.
8: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
7: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
9: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
10: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
11: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Woda w Termach Bukowina pamięta świat sprzed 10 tysięcy lat. Płynąc przez skały nauczyła się cierpliwości. Zabrała z nich 28 minerałów i ciepło ukryte głęboko pod Tatrami. Dziś wypływa w Termach Bukowina. Jednych uspokaja, innych napędza do działania. Każdemu przypomina, że to najlepsza droga do równowagi. Sztuka relaksu zaczyna się od wody. Odetchnij w Termach Bukowina.

0: Road Show. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epiq za kierownicą. Zapraszamy na epicki Road Show od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
1: Skoda. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
4: Teraz ostatnia reklama.
5: Ilu języków może nauczyć się jeden człowiek? Jednego, dwóch, trzech? Wszystko zależy od ciebie. W Jagiellońskim Centrum Językowym Uniwersytetu Jagiellońskiego nauczamy wielu języków. Włoskiego, węgierskiego, hiszpańskiego, norweskiego, a nawet koreańskiego. Sprawdź! Jagiellońskie Centrum Językowe UJ, Ingardena 3 w Krakowie. www.jcj.uj.edu.pl. Telefon 12 663 20 956.
4: Po reklamie. Radio Kiss FM. To jest banger.

0: Oki Lolek, więcej nieba w radiu Kiss FM. A ty, Nikodem, wiedziałeś o tym, że jak będziesz daleko ode mnie, to zawsze mnie możesz mieć pod ręką?
1: Coś tam słyszałem, ale wtedy trzeba ściągnąć naszą apkę Radio Kiss FM i wtedy możecie sobie nas słuchać wszędzie. Macie dostęp do naszego WhatsAppa, do naszych sociali, także naprawdę warto.
0: I możecie być blisko nas i blisko takich świetnych hitów, jakie gramy teraz.
1: A teraz wjeżdża Rema, oh no.

0: FM, ten numer na maksa trenduje. Ja już się poczułem, jakbym był na jakichś rajskich wakacjach.
1: Nie, no dobra, zejdź teraz na ziemię, chłopie, okay. Bo są rzeczy ważne i ważniejsze. I najważniejsze są nasze newsy. Już za chwilę wjeżdża update Radia Kiss FM, ale najpierw sprawdzimy, co się ciekawego dzieje u nas w mieście.
2: What's up? Co tam w Krakowie?
3: Paweł Chudzia, witajcie, cześć. Studenci zaczynają nowy rok akademicki. Rok nauki, ale i imprezowania. Na początek dziś w Prozaku impreza z energetyczną muzą, która da wam kopa na nowy rok. A jutro impreza Go Girls. Tej nocy techno będzie kobietą. Panie proszą panów do techno i trance. Za dekami Liza i Kuriozum. W Tauron Arenie 14 października Syntony. To będzie fuzja największych hitów muzyki elektronicznej z orkiestrą na żywo, DJ-ami, wokalistami i wizualizacjami. Poczujecie energię pokolenia muzyki dance. Zerkamy jeszcze do klubu Lastrico. Szykujcie się tam na imprezę 24 października, podczas której energia The Prodigy połączy się z bezkompromisowym brzmieniem drum and bass i breakbeat. Za sterami znani i doświadczeni DJ-e, którzy zabiorą was wszystkich w podróż przez kultowe brzmienia The Prodigy, rave, breaks, aż po energetyczny drum and bass. Ale to 24 października.
2: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
4: Cześć! Jest 17. O kilkanaście groszy mogą być tańsze paliwa, bo Orlen ma obniżyć ceny hurtowe. Na większe obniżki nie widać jednak szans. Czechy, Niemcy, Słowacja i Włochy od dziś wprowadzają ulgi dla kierowców. Nasi piłkarze szlifują formę przed meczem z Rumunią w Lidze Narodów. Pracy jest sporo, bo kadra ma problemy. Pokazują to wyniki. Biało-czerwoni nie wygrali 5 ostatnich spotkań i zaczęły pojawiać się głosy, które domagają się głowy selekcjonera. Mecz jutro o 20:45. Możecie przysłużyć się nauce. Trwa rekrutacja do polsko-szwajcarskiego badania o wpływie mikrobioty jelitowej na płuca. Potrzebnych jest 400 ochotników. Szczęście rodzinne jest najcenniejszą wartością dla większości z nas. Wynika z badania CBOS. A dla blisko połowy najważniejsza jest uczciwość. Najmniej zależy nam na sukcesie i sławie.
5: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
6: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca osiedle Centralna Wita w krakowskich Czyżynach.
1: No nasi piłkarze nie potrafią grać chyba w piłkę, więc mi się wydaje, że siatkarze powinni ich zastąpić.
0: Chyba tak, ale na szczęście my potrafimy puszczać najlepszą muzę, najlepsze dropy i najgorętsze bangery.
1: Nas nikt nie musi zastępować, bo my jak zawsze na pełnej dowozimy wam content, więc koniecznie z nami bądźcie, bo jeszcze w tej godzinie będzie się działo sporo. Po godzinie 18 też w ogóle przez cały dzień się będzie działo sporo, więc róbcie koniecznie głośnie!

0: Good w Radiu Kiss FM. A wy mordeczki, też zróbcie coś so good. Telefony w łapy i lecimy. Black Coffee wbija do Polski po 8 latach i została nam jeszcze jedna podwójna wejściówka na jego set jutro 2 października na hali Olivia w Gdańsku. No dobra, ale co trzeba zrobić?
1: Wbijajcie na radiokiss.fm i tam klikacie w wyślij głosówkę i w niej odpowiadacie na pytanie mega proste. Kogo byś zabrał ze sobą na DJ seta i dlaczego akurat tę osobę? Wygra ta osoba, która wbije z najlepszą i najbardziej kreatywną odpowiedzią.
0: Ja bym zabrał ciebie, bo z tobą jest zawsze najlepszy melanż. Radiokiss.fm, przekierowanie na WhatsAppa. Kogo byś zabrał ze sobą na DJ seta i dlaczego? A może to właśnie ty zgarniesz podwójną wejściówkę na jutrzejszy set Black Coffee w hali Olivia w Gdańsku.
1: No, czekamy na wasze głosóweczki. No i też czekaliśmy na taki numer jak Deli Supreme naprawdę długi czas.
0: Tego nam było trzeba, to co? Robię głośniej, lecimy z tym.

0: Ten numer na Maxa trenduje Izabel Laros, I'm Your Spera w Radiu Kiss FM, a my czekamy dalej na głosóweczki od was.
1: Na takie najbardziej kreatywne, bo mamy dla was jeden podwójny bilet na Black Coffee, który wbija już w ten weekend, dokładniej w
0: piąteczek, jutro.
1: Wbija do Gdańska. Zasady są mega proste. Wbijacie na radiokiss.fm i tam macie opcję wyślij głosówkę i musicie nam nagrać mega prostą głosówkę. Kogo byś zabrał ze sobą na DJ seta i dlaczego akurat tę osobę? Więc koniecznie czekamy, niech kreatywność was poniesie i przekonajcie nas, że te bilety powinny trafić właśnie do was.
2: Radio Kiss FM.
0: Wbijajcie na radiokiss.fm, przekierowanie na WhatsAppa. Dlaczego, kogo byś zabrał ze sobą na DJ seta i dlaczego? Czekamy.
3: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
4: Sponsorem audycji była Develia, realizująca projekt mieszkaniowy Żabiniec Wita w dzielnicy Krowodrza.

0: emocja. Uwaga, uwaga, tu nie będzie grzecznie. Rapowe newsy, świeże numery, gorące tematy i raperzy prosto ze sceny. Iga Dudziuk i Kamil Szufladowicz gadają o tym, co aktualnie dzieje się w rapie, a przede wszystkim grają muzę, której chcecie słuchać głośno. To nie jest audycja do grzecznego słuchania. Kiss Rap. W każdy poniedziałek od 22 w radiu Kiss FM. Autopromocja. Reklama.
1: Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
2: W Parku Handlowym Zakopianka zaczynamy nowy sezon z nagrodami. Zrób zakupy za minimum 150 zł. Zagraj w urodzinową grę i wygraj parasol lub stylowy plecak. Akcja trwa w piątki i soboty przez 3 pierwsze weekendy października w Parku Handlowym Zakopianka.
3: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
7: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
3: Au! Znów ten ból.
4: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
5: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
6: Teraz ostatnia reklama.
7: Dużo dobrego.
8: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej. A polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
6: Po reklamie.

0: najlepsze dropy i bęgery i też najlepsze informacje, bo nie wiem, Niko, czy widziałeś, podobno ludzie na pierwszym spotkaniu nie zwracają uwagi wcale na wygląd.
1: Okay.
0: Jest to trochę dziwne, no bo w mediach jednak słyszymy, że jest to na odwrót, ale jak się okazuje po czeskim badaniu, respondenci oceniali nie urodę, a cechy charakteru i sposób bycia.
1: Okay.
0: Aż 98% badanych uznało za atrakcyjne to, że druga osoba jest dobrym towarzyszem z pozytywnym podejściem do życia.
1: Okay.
0: Wow!
1: Nie, ten sposób bycia totalnie kumam to, no.
0: Czyli finalnie ten jeden śmieszny ziomek z grupki ma jakąś szansę na podryw.

0: coś w radiu Kiss FM, najlepsze dropy i bangery, a Unia Europejska zaczyna dbać o graczy. I tu wcale nie chodzi o waszego ex, tylko dokładnie chodzi o to, że unijni urzędnicy sprawdzą, czy wydawcy gier nie stosują nieuczciwych praktyk, przez które, wiesz, gracze gracze wydają w ich produkcjach więcej po prostu pieniędzy.
1: Widzicie, jak ktoś w końcu zaczyna dbać o waszą kieszeń, to wciąż nie jest wasz szef.

0: słuchacie Red Kiss FM, a w Tokio pada deszcz już 36 dzień z rzędu. Opady są notowane w centrum codziennie od chyba 27 sierpnia. Tak, 27. Jest to najdłuższa taka seria od początku prowadzenia pomiarów, a poprzedni rekord wynosił 33 dni, pochodził z 2019.
1: Okej, no dobra, cytując wspaniałą pogodynkę, uwaga.
2: Pada deszczyk popaduje, kto mnie w nosek pocałuje? Odsuwał po Rzeszów, leje.
1: Radio Kiss FM. Dobra, nie psujmy sobie tych humorów tym deszczem. Zaraz przeniesiemy się tam, gdzie jest mega cieplutko.

0: letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Magda, wszystko w porządku?
5: Przepraszam, migrena.
6: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
5: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
7: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
8: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norbina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
9: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na wiele. Odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
10: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
11: Cześć, tu Baza!
12: Ruszamy w swoją pierwszą trasę koncertową.
13: Czekają na Was nasze największe numery. Energia, której nie da się zatrzymać.
14: I spotkanie z nami na żywo.

0: na eventim.pl.
1: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior. Aflofarm.
2: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
3: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Dwa dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
4: Teraz ostatnia reklama.
5: W Parku Handlowym Zakopianka zaczynamy nowy sezon z nagrodami. Zrób zakupy za minimum 150 zł. Zagraj w urodzinową grę i wygraj parasol lub stylowy plecak. Akcja trwa w piątki i soboty przez trzy pierwsze weekendy października w Parku Handlowym Zakopianka.
4: Po reklamie. Radio Kiss FM.

0: Najlepsze dropy i bangery tylko w Radiu Kiss FM i najlepsze ploteczki. Tomek Fornal z prawie całą ekipą Bungie poleciał na wakacje. Prawie z całą, bo oczywiście zabrakło Ginolda, ale nie ma co się dziwić, bo za niedługo urodzi mu się syn, więc stary musi być w gotowości.
1: Oj, to prawda. My mega zazdrościmy chłopakom tego wyjazdu, bo patrząc na ich storiesy, pogoda im bardzo dopisuje i coś czuję, że mocno tam poimprezują, no bo mają wiele okazji do świętowania. Złoty medal na Mistrzostwach Europy. Plus to, że Bandura w końcu odzyskał swój paszport.

0: Fajk na antenie Radia Kiss FM. Aktor znany m.in. z Euforii, ale teraz już dobrze znany w Radiu Kiss FM.
1: Oj, to bardzo dobrze. I wy wiecie też, jaki to jest czas. Wy też bardzo dobrze znacie tę godzinę. Otóż już wjeżdżamy z update'em Radia Kiss FM.
2: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
3: Jest już 18. Zarzuty usłyszało 11 osób zatrzymanych w sprawie uczelni Collegium Humanum. Dotyczą działania w zorganizowanej grupie przestępczej, poświadczania nieprawdy w dokumentach, ułatwiania pobytu cudzoziemcom wbrew przepisom oraz prania pieniędzy. Unijne kraje przyjęły przepisy o odsyłaniu nielegalnych imigrantów. Umożliwią tworzenie ośrodków powrotowych w państwach poza Unią. Szlachetna Paczka szuka wolontariuszy. Potrzebnych jest prawie 2000 osób. Odwiedzą potrzebujące rodziny, które zgłoszono do akcji. Najwięcej wolontariuszy potrzeba w województwach opolskim, lubuskim i kujawsko-pomorskim. Nabór wolontariuszy przedłużono do 18 października. Pracę zmienił duński bramkarz Kasper Schmeichel. Został taksówkarzem. Zakończył karierę na boisku z powodu kontuzji barku.
4: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
0: Minęła 18 on the mic, Nikodem Formella
1: i Daria Kulej.
0: I lecimy w tę bardzo mocną godzinę, bo mamy dla was naprawdę kilka porządnych sztosów.
1: Zaraz będą naprawdę ważne informacje, więc siedźcie wygodnie, bo będzie się u nas dużo działo jeszcze w tej godzinie. Co prawda to jest nasza ostatnia godzina, ale to w ogóle nie zwalnia, to jakby nie ma znaczenia, bo my nie zwalniamy tempa w ogóle.

0: Radiu Kiss FM i też najlepsze newsy. Uwaga, info sprzed chwili. Damian Glinka nowym minionkiem Bagiego. Na konta instagramowe Damiana i Bagiego wleciało oficjalne info, że Damian Glincza dołącza do ekipy newsowej Bagiego.
1: Tak, wow. I w opisie padło też, że Bagi widzi w Damianie ogromny potencjał i chce mu pomóc go wykorzystać w 100%. I to jest idealne info na czwartkowy wieczór. My się mega cieszymy, trzymamy kciuki. Damian, Mortko, cieszymy się, że już nie jesteś bezrobotny.
0: Slay Queen, lecisz po swoje, let's go!
2: Radio Kiss FM.
1: A już za chwilkę ważny update, więc stay tuned.

0: Słuchacie Radio Kiss FM, a my w studiu nie jesteśmy sami, bo jest z nami nasz socialowy mózg Julka. Siemano.
1: Siemano.
2: Słuchaj, ja mam ważne pytanie. Co się za niedługo pojawi na naszych socialach? Zachęć naszych słuchaczy do tego, żeby odwiedzili na przykład Instagrama.
1: No wiecie, tydzień temu był Marcin Maciejczak, więc o 19:00 pojawi się specjalna rolka z jego udziałem.
0: Okej, no to już się nie możemy doczekać.
3: Radio Kiss FM.
2: A za chwilę, no powiedz Nikodem,
0: no
2: co
0: już
2: chciałeś.
0: Za chwilę przenosimy się do Meksyku.
4: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.
3: Radio Kiss FM.

0: promocja. Reklama.
1: W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Wybierz doskonały rocznik w doskonałej cenie. Tylko teraz już od 129 900 zł. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Polska Nocka Baretowa 2026. Siedmiu wspaniałych, siedmiu mistrzów polskiego humoru, siedem premierowych skeczów, kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju, Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Nocka Baretowa 2026. Tauron Arena, 16 października. Bilety polskanockabaretowa.pl.
6: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
7: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
6: Czyli frosty kupiłeś?
7: Prościej się nie da.
8: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
9: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
10: Nie, jakie to składniki?
9: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
10: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
9: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
11: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
12: Dobrze.
11: 15 zł.
12: Lepiej.
11: 20 zł.
12: Najlepiej. Na Orlenie?
11: Ciepło.
12: Z kuponami?
11: Cieplej.
12: W Orlen witaj.
13: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
14: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
15: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
16: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
17: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wydział Słuchu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
18: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na wiele.
19: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
0: Teraz ostatnio.

0: Słuchacie Radia Kiss FM i Nikodem, mam ważne pytanie do ciebie. Umiesz szczekać?
1: Wiesz co, na pewno nie na zawołanie, na pewno
0: dobra,
1: nie.
0: Dobra, nie musisz mi pokazywać, bo okay. Najmniejszy funkcjonariusz w Meksyku właśnie waży 7 kilo i jest to chihuahua, który jest w szeregach Gwardii Narodowej, nazywa się Komando i na razie pokazuje się na jakichś uroczystościach, w szkołach, na paradach i tak dalej.
1: To prawda i nawet nie wiedziałem, jak on słodko wygląda w tym całym mundurku, okularach, hełmie. No ja się już zakochałem, ten pies się nie powinien tam być, on tylko, nie wiem, powinien słodko wyglądać.

0: Miley Cyrus w Radiu Kiss FM. No ona jest ikoną, a my mamy jeszcze jedną taką ikonę.
1: Mamy jeszcze jedną taką ikonę, jest nią Julia Wasilewska, nasza śpiewająca, prowadząca, która prowadzi od poniedziałku do piątku poranki w porannej Easy Audycji, także koniecznie do niej wbijajcie.
2: Radio Kiss FM.
0: A już za chwilę, już się nie mogę doczekać tego dnia, tego momentu, bo opowiem wam o Justinie.

0: Słuchajcie, słuchacie Radio Kiss FM i słuchajcie, bo dzieje się to. Justin Bieber w końcu powraca na social, i to nie byle z czym. Wczoraj wieczorem rzucił filmik na swojego TikToka, gdzie pięknie śpiewał, wleciał ze swoim głosem vibe Justina z 2016. Zresztą sami tego posłuchajcie.
1: No to jest na jego drugim koncie, jeszcze takim niepotwierdzonym, ale mnie to w ogóle nie interesuje, bo naprawdę liczę na to, że to jest jego konto. No i to nie koniec dobrych newsów, bo napisał w komentarzu, że dzisiaj będzie miał live'a i błagam, niech to się okaże prawdą. Także please, nie piszcie dzisiaj do mnie, jestem zajęta, mam już plany.
2: Radio Kiss FM.
0: A ja też mam już plany na jutro, ale o tym zaraz.
2: Radio Kiss FM.

0: reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
3: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
4: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
5: Kogo?
4: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
5: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
4: Edytko, Ogólnopolski Dzień Segregacji Szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
5: Tak, jest posterunkowy Cezary.
4: No, więcej na szkłomazgon.pl.
5: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
4: I Cezary Pazura.
6: Au! Znów ten ból.

0: gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
1: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
2: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
3: Dużo dobrego. Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej, a polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś kujawski litrowy olej rzepakowy z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus. A świeże jaja ściółkowe wielkość M. Tylko 20,99 za opakowanie 30 sztuk.
5: Lidl. To się opłaca.
6: W Parku Handlowym Zakopianka zaczynamy nowy sezon z nagrodami. Zrób zakupy za minimum 150 zł. Zagraj w urodzinową grę i wygraj parasol lub stylowy plecak. Akcja trwa w piątki i soboty przez 3 pierwsze weekendy października w Parku Handlowym Zakopianka.
7: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a także Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 3 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 17,78 za dwupak.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Teraz ostatnia reklama.
10: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
11: Bo do soboty 3 października na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95, 7,80. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na auchan.pl.
9: Po reklamie. Radio.

0: Kiss FM, but we do mind i mamy mega, mega ważny reminder.
1: Mhm, bo już jutro o godzinie 18 będzie
0: Kiss Music Friday, czyli najświeższe premiery i numery, które dropnęły dosłownie tego samego dnia, więc pewnie jeszcze nie wyszły.
1: Będzie tylko muza, która trenduje i która podbija TikToka, Instagrama, w ogóle wszystkie sociale i też podbija nasze serca i serca słuchaczy na różnych platformach.
0: Jutro od 18 musicie być z nami. A teraz wjeżdża Luna. Fajnie, tak spokojnie się zrobiła.
1: Lecimy!

0: Przedropy i Bęgery tylko w Radiu Kiss FM i mi się wydaje, że przez te 5 godzin dzisiaj naprawdę pokazaliśmy, że gramy tylko takie numery.
1: Zgadza się, pokazaliśmy, na co nas stać, ale gdzie podział się twój piękny operowy głos, który tutaj przed chwilą mi zapodałaś?
0: Czas na pożegnanie.
1: I żegnamy się z wami, kochani, i słyszymy się jutro o 14:00. On the mic, Nikodem Formella.
0: I Daria Kulej, siemano, było cudownie!

0: nachylaj, ona się nie nachyla do ciebie. O, się zauroczyła, chociaż poślubiłem grę.
1: Zdrowie.
0: Na chwilę odbiła i teraz wraca i mam na stałe dwie.
1: Nowe.
0: To mordo praca, jedyna taka, która jest sexy. Dobrze, że dobro wraca.

0: reklama.
1: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Niezrównana wytrzymałość. Niepowtarzalna siła. Imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października. Czekamy w salonach.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
6: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
5: No dobrze, a taki fajny prezent?
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
6: Na mediaexpert.pl.
7: Włączamy niskie ceny.
8: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.

0: na eventim.pl.
1: Janie, skarpeta na pieniądze.
2: Się rozpadła.
3: Noż do 100.
2: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
4: Zarejestruj się na zwrotnica.blika.pl. Blik.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
7: Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
9: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
10: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
5: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
11: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
5: No kto, no wiadomo.
11: Ci panowie z Media Expert.
8: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
13: Mamo, co się robi, żeby nie było markotnie, jak jest jesień?
14: Je się łakocie z delikatesu w centrum.
15: Do środy bombonierka Toffifee 6,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 11,99. Limit 8 sztuk na delikartę. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
16: Teraz ostatnia reklama.
17: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
18: Lidl, to się opłaca.
16: Po reklamie.
19: Radio Kiss FM.

0: Vstávajte do rádia Kiss FM. Drops and bangers. Kiss. Autopromocja. Reklama.
1: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
4: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
3: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
5: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, dwie rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma Urszula?
7: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
6: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
8: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
9: Woda w termach Bukowina pamięta świat sprzed 10 tysięcy lat. Płynąc przez skały nauczyła się cierpliwości. Zabrała z nich 28 minerałów i ciepło ukryte głęboko pod Tatrami. Dziś wypływa w termach Bukowina. Jednych uspokaja, innych napędza do działania. Każdemu przypomina, że to najlepsza droga do równowagi. Sztuka relaksu zaczyna się od wody. Odetchnij w termach Bukowina.
10: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Teraz ostatnia reklama.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
11: Po reklamie.

0: promocja. Reklama. Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
2: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
1: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
2: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Teraz ostatnia reklama.
4: Kiciu, a? Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
5: Już czuję ten dreszczyk. I wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
6: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
5: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
6: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
5: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
7: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
0: Po reklamie.

0: autopromocja.
1: Nabawiłeś się FOMO, bo wyłączyłeś radio Kiss FM.
2: Wait a minute.
1: Mamy na to sposób.
3: Crazy.
1: Radio Kiss FM może grać też w twoim telefonie. Pobierz naszą apkę i miej nas zawsze przy sobie, bo po co ryzykować, że coś cię ominie? Always.

autopromocja. Uwaga, uwaga, tu nie będzie grzecznie. No! Rapowe newsy, świeże numery, gorące tematy i raperzy prosto ze sceny. Iga Dudziuk i Kamil Szufladowicz gadają o tym, co aktualnie dzieje się w rapie, a przede wszystkim grają muzę, której chcecie słuchać głośno. To nie jest audycja do grzecznego słuchania. Kiss Rap. W każdy poniedziałek od 22 w radiu Kiss FM. Autopromocja.

Ješme za gurami na mazurach leży Ibiza. Pięciu typa się pakuje do deumatiza. Skóra, dresy, łysa głowa, a jak nie to wiza. Tu nie wisi Mona Lisa, tylko